0: Na razie.
1: Słuchacie RMF Classic.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pannę Izabelę dręczyły inne pytania. Czy by nie oddać serwisu hrabiny Karolowej? I skąd ojciec ma pieniądze? Proszę, papo, odezwała się, usłyszawszy pukanie do swych drzwi. Wszedł pan Tomasz. Więc jesteśmy zwyciężeni, szepnęła panna Izabela. Nie, dziecko, odparł pan Tomasz, prostując się. My dopiero zaczniemy triumfować. I bodaj czy nie tego boi się moja siostra i jej koteria. Sama Joasia chętnie zrobiłaby mnie swoim plenipotentem. Ja natomiast podziękowałem im za emeryturę i zbliżyłem się do mieszczaństwa. Myśleli, że zejdę na drugi plan, a widzą, że mogę wysunąć się na pierwszy. Ty, papo? Ja? Dotychczas milczałem, nie mając odpowiednich wykonawców. Dziś znalazłem takiego, który zrozumiał moje idee i zacznę działać. Któż to jest? Spytała panna Izabela ze zdumieniem, patrząc na ojca. Niejaki Wokulski, kupiec, żelazny człowiek. Przy jego pomocy zorganizuję nasze mieszczaństwo, stworzę towarzystwo do handlu ze wschodem. Tym sposobem dźwignę przemysł. Niemiły człowiek, odpowiedziała z ożywieniem. Będąc we wtorek w sklepie, zapytałam go o cenę wachlarza. Trzeba było widzieć, jak spojrzał na mnie. Nie odpowiedział nic, tylko wyciągnął swoją ogromną czerwoną rękę do subiekta i mruknął głosem, w którym czuć było gniew. Panie Morawski, czy Mraczewski, bo nie pamiętam, pani zapytuje o cenę wachlarza. Nieciekawego znalazł papo wspólnika, śmiała się panna Izabela. W tej chwili weszła panna Florentyna, zapraszając na obiad. Pan Tomasz podał rękę córce i przeszli we troje do jadalnego pokoju, gdzie już znajdowała się Waza, tudzież Mikołaj, odziany we frak i wielki biały krawat. Właśnie Mikołaj obniósł poledwicę, gdy w przedpokoju zadzwoniono. Stary służący wyszedł i po chwili wrócił z listem na srebrnej, a może platerowanej tacy. Od pani hrabiny, rzekł. Do ciebie, Belu, dodał pan Tomasz, biorąc list do ręki. Pozwolisz, że cię zastąpię w połknięciu tej nowej pigułki. Otworzył list, zaczął go czytać i ze śmiechem podał pannie Izabeli. Oto, zawołał, cała Joasia jest w tym liście. Nerwy, zawsze nerwy. Panna Izabela odsunęła talerz i z niepokojem przebiegła papier oczyma. Lecz stopniowo twarz jej wypogodziła się. Słuchaj, Florciu, rzekła, bo to ciekawe. Droga Belu, pisze ciotka, zapomnij, aniołku, o moim poprzednim liście. W rezultacie twój serwis nic mnie nie obchodzi i znajdziemy inny, gdy będziesz szła za mąż. Ale chodzi mi, ażebyś koniecznie kwestowała tylko ze mną i właśnie o tym miałam zamiar pisać poprzednio, nie o serwisie. Grób w naszym kościele będzie cudowny. Mój poczciwy Wokulski daje fontannę, sztuczne ptaszki śpiewające, pozytywkę, która będzie grała same poważne kawałki i mnóstwo dywanów. Hozer dostarcza kwiatów, a amatorowie urządzają koncert na organy, skrzypce, wiolonczele i głosy. Jestem zachwycona, ale gdyby mi wśród tych cudów zabrakło ciebie, rozchorowałabym się. A więc tak? Ściskam cię i całuję po 1000 razy. Kochająca ciotka, Joanna. Postscriptum. Jutro jedziemy do magazynu zamówić dla ciebie kostium wiosenny. Umarłabym, gdybyś go nie przyjęła. Panna Izabela była rozpromieniona. List ten spełniał wszystkie jej nadzieje.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Wokulski jest nieporównany, rzekł śmiejąc się pan Tomasz. Szturmem zdobył Joasię, która nie tylko nie będzie mi wymawiała wspólnika, lecz nawet gotowa o niego walczyć ze mną. Pannie Izabeli wypadł z ręki widelec. Pobladła i chwyciwszy się za czoło szepnęła: Och. Ojciec i panna Florentyna zerwali się z krzeseł. Co ci jest, Belu? Spytał zatrwożony pan Tomasz. Nic, odpowiedziała wstając od stołu. Migrena. Pocałowała ojca w rękę i wyszła do swego pokoju. Zaniepokojony pan Łęcki wysyła za nią pannę Florentynę. Panna Izabela siada na szeslągu, zasłania ręką oczy przed światłem i mówi: Wiesz, Florciu, namyśliłam się. Nie sprzedam moich sreber obcemu. Mogą naprawdę dostać się, Bóg wie w jakie ręce. Siądź zaraz, jeżeliś łaskawa, przy moim biurku i napisz do ciotki, że przyjmuję jej propozycję. Niech nam pożyczy 3000 rubli i niech weźmie serwis i srebra. Panna Florentyna patrzy na nią z najwyższym zdumieniem, wreszcie odpowiada: To jest niemożliwe, Belciu. Przed kwadransem otrzymałam list od pani Meliton, że srebra i serwis już kupione. Już? Kto je kupił? Woła panna Izabela, chwytając kuzynkę za ręce. Wokulski, odpowiada panna Florentyna. Pannie Izabeli w jednej chwili obeschły oczy, nabierając przy tym barwy stalowej. Powiedz mi, kuzynko, mówi pięknym, kontraltowym głosem, co to za śmieszny spisek knujecie przeciwko mnie? Ja spisek? Powtarza panna Florentyna, przyciskając rękoma piersi. Nie rozumiem cię, Belu. Ty, pani Meliton i ten zabawny bohater, Wokulski. Ja i Wokulski? Powiedz, że mi przynajmniej, co sądzisz o tym człowieku? Nic o nim nie sądzę, wyjąwszy chyba to, że szuka rozgłosu i stosunków. Więc dla rozgłosu ofiarował 1000 rubli na ochronę? Z pewnością dał przecie 2 razy tyle na dobroczynność. A dlaczego kupił mój serwis i srebra? Zapewne dlatego, ażeby je z zyskiem sprzedać, odpowiedziała panna Florentyna. Czy nie uprzedzasz się, Belciu? Nie. To, czego doznaję w tej chwili, nie jest uprzedzeniem, ale raczej jasnowidzeniem. Nawet nie domyślasz się, jak ja dawno znam tego człowieka, a raczej od jak dawna on mnie prześladuje. Teraz dopiero przypominam sobie, że przed rokiem nie było przedstawienia w teatrze, nie było koncertu, odczytu, na których bym go nie spotykała. I dopiero dziś ta bezmyślna figura wydaje mi się straszną. Panna Florentyna aż cofnęła się z fotelikiem, szepcząc: Więc przypuszczasz, żeby się ośmielił? A dlaczego wykupił weksle papy? Ten człowiek chce zbliżyć się do nas. Mówię na mocy moich przeczuć, które ostrzegają, wołają, że ten człowiek po to jeździł na wojnę, ażeby mnie zdobyć. I ledwie wrócił, już mnie ze wszystkich stron obsacza. Ale niech się strzeże. Chce mnie kupić? Dobrze, niech kupuje. Przekona się, że jestem bardzo droga. Chce mnie złapać w sieci? Dobrze, niech je rozsnuwa. Ale ja mu się wymknę, choćby w objęcia marszałka. O Boże, nawet nie domyślałam się, jak głęboką jest przepaść, w którą spadamy, dopóki nie zobaczyłam takiego dna. Z salonu w kwirynału do sklepu. To już nawet nie upadek. To hańba. Siadła na szeslągu i utuliwszy głowę rękoma, szlochała.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
11: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Po reklamie.
12: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Zdubbingowałam kiedyś bajkę i to było niesamowite dla mnie doświadczenie, zwłaszcza, że ja po prostu kocham bajki i po dziś mam 30 lat i oglądam w kółko te same bajki, znam wszystkie dialogi na pamięć i jestem absolutnie bardzo bajkowa.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w Niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluce Rostkowski.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16:10 w TVP2.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I wracają wasze ulubione niedzielne programy. Od 10 Artur Andrus prezentuje nowe Niedomówienia. Nowe, bo w tym sezonie jego rozmowy zyskują podtytuł Pamiętniki. Ciekawi was, co się za tym kryje? Od 13 w RMF Classic też nowość. Kino familijne. To popołudniowy magazyn filmowy dla dzieci i rodziców. Przypominamy słynne produkcje tego gatunku. Polecamy filmy do wspólnego, rodzinnego oglądania. O 16 nasz radiowy Indiana Jones i niezmordowany podróżnik. Marek Tomalik pokazuje wam jasną stronę świata. 18 w niedzielę to w RMF Classic magiczna godzina. Wraca nowy sezon jedynej takiej listy w Polsce. Lista przebojów muzyki filmowej.
2: Wasze głosy liczymy my, Jadwiga Polus i Tytos Hołdys, a wy z kolei zawsze możecie liczyć na nas. A krótko po tym, kiedy kończy się lista, na scenę wkracza Jowita Dziedzic-Golec i zabiera was do świata czarodziejskich fletów, królowych nocy i strasznych dworów. O 21:00 zaczynamy operową niedzielę.
1: Wracamy po wakacjach. Tęskniliście?
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
7: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
6: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
7: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
6: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Kocham swój zawód, bardzo się w nim spełniam. Wdzięczna jestem potwornie naprawdę za to, że mogę cały czas czynnie ten zawód uprawiać.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Po reklamie.

0: reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Spokój w wersji audio.

0: zaproszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Piąta rano to jeszcze nie wiadomo, czy to jest rano, czy to jest jeszcze noc.
3: No właśnie,
2: to jest
3: jak się ktoś
2: łącznik.
3: Nie położył, tak. Jak się ktoś nie tak. Kładzie przed piątą, tak, to jeszcze wieczór.
2: No właśnie.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w Niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic. RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

Już za chwilę zaczną się niedomówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w nowej odsłonie. Goście tych spotkań będą opowiadali przede wszystkim o tych, którzy ich ukształtowali, którzy wpłynęli na to, jakimi są dzisiaj ludźmi. Zaproszenie do pierwszego po wakacjach wydania niedomówień pamiętników w RMF Classic przyjęła piosenkarka Natalia Schroeder.

0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj u nas Natalia Schroeder.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Od razu uprzedzę Państwa, że na początku załatwimy taką sprawę trochę prywatną. Myśmy już się troszkę rozgadali przed włączeniem mikrofonów RMF Classic, bo mamy parę wspólnych tematów. I tak pomyślałem, że powinniśmy na początku ustalić taką prywatną sprawę. Czy Ty przypadkiem nie powinnaś do mnie mówić wujku?
1: Byłabym zaszczycona, a jest szansa, że mieliśmy już tę rozmowę z 20 lat temu.
0: No więc właśnie, bo ja sobie uświadomiłem, że ja Natalię pierwszy raz zobaczyłem, jak ona miała pewnie kilka lat, no nie wiem, może koło 10, no tak, ja mogło być,
1: tak,
0: na Kaszuba.
1: Tak obstawiam, to było bardzo duże wydarzenie. Twój wujku przyjazd na Kaszuby do nas, do Kłączna. Więc ja pamiętam te emocje temu towarzyszące. Byłam małą dziewczynką i wszyscy o tym bardzo dużo wtedy rozmawiali, więc ja doskonale to pamiętam.
0: No ja też pamiętam, co się mówiło o małej Natalce, że to jest dziewczyna, która śpiewa, że ona podbije świat. I z każdym rokiem, kiedy tam przyjeżdżałem, bo to są takie wspomnienia wakacyjne z przyjazdów na Kaszuby, dokładnie Kłączno, taka fantastyczna miejscowość, trochę schowana w tych Kaszubach, to co roku się coraz więcej o Natalii mówiło.
1: No tak, no ja rzeczywiście bardzo dziarsko goniłam swoje marzenia i odkąd pamiętam, byłam mocno skoncentrowana na tym, że chcę śpiewać. I bardzo o tym odważnie opowiadałam wszystkim, więc pewnie stąd te takie głosy można było usłyszeć.
0: Tak, w takim barze dla nas wszystkich bardzo ważnym w Kłącznie spotykało się dużo ludzi i dyskutowało między innymi o tym, co będzie z Natalią, a co jest, to teraz Państwo wiedzą. I trochę sobie jeszcze o tym porozmawiamy. A zatrzymajmy się na chwilę przy dzieciństwie w takim miejscu jak Kaszuby, jak takie miejsce, do którego zjeżdżają turyści na lato. Miałaś wtedy takie coś, że czekałaś, kiedy ludzie wreszcie przyjadą?
1: Kłączno też nie było miejscowością, w której ja żyłam na co dzień. Ja się urodziłam się w Bytowie, ale wychowywałam się w Parchowie. To jest miejscowość niedaleko Kłączna. Kłączno mi się kojarzyło bardzo mocno z wakacjami, no bo większość wakacji swoich w Kłącznie spędzałam, ale też z różnymi świętami, bo tam miałam dziadków od strony taty, bardzo dużo kusynostwa, z którym się blisko trzymałam, więc czekało się na wakacje, no bo wtedy Kłączno ożywało. Natomiast Kłączno poza sezonem też jest piękne, jest bardzo spokojne, bajkowe, jest piękniej malowniczo położone, więc ono miało też swój rok poza sezonem, ale wiadomo, że w wakacje działo się najwięcej, przyjeżdżało bardzo dużo ludzi, ono było bardzo tak, żyło też sztuką i kulturą, więc dla nas jako dla dzieciaków to było no, bardzo takie inspirujące i tak no, rajcowało nas bardzo, bardzo.
0: Ja dlatego o to pytam, bo ja też się wychowałem w takim miejscu, które właściwie 1 września pustoszało i potem dopiero zimą trochę ludzi przyjeżdżało, no a najwięcej przyjeżdżało na lato i było już coś takiego, że ja pamiętam jako dziecko czekałem, kiedy wreszcie ci ludzie przyjadą, kiedy tak. Tu się zrobi tłok, kiedy wreszcie się pojawią jakieś nowe twarze.
1: Tak, no to zdecydowanie, ja też to miałam, już oczywiście pomijając to, że wszyscy czekaliśmy na wakacje, no bo wtedy mieliśmy czas dla siebie i można było odpoczywać, bo to mi się bardzo z moimi takimi dziecięcymi latami Kłączno kojarzy, bo ja później już jako taka nastolatka, 17-letnia zaczęłam pracować w wakacje, więc już te wakacje przestały być takie beztroskie i przestały być takie kłączańskie dla mnie, no bo już trzeba było wyjeżdżać i grać, bo już zaczynałam wtedy swoje koncerty grać, więc do tego 17 roku życia wszystkie moje wakacje kojarzyły mi się z Kłącznem, kojarzyły mi się z Labą, kojarzyły mi się z muzyką, kojarzyły mi się z przyjeżdżającymi zewsząd artystami, więc tak no z utęsknieniem czekaliśmy na ten moment.

0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Kto zdobędzie Złotego Lwa?
2: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
2: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
2: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 9 Masterchefa.
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty

0: Słuchacie niedomówień pamiętników w RMF Classic. Zaproszenie Artura Andrusa przyjęła dziś Natalia Schroeder.
1: To teraz porozmawiajmy o Kaszubach w dalszym ciągu, ale już w kontekście takim muzycznym, artystycznym. Ty zadebiutowałaś na dachu, czy zadebiutowałaś w jakichś innych okolicznościach? Wyjaśnijmy może, że takie koncerty na dachu to było takie niezwykłe wakacyjne spotkanie. Wielu artystów się zjeżdżało i właśnie w tym kłącznie na dachu śpiewali, występowali, tańczyli.
2: Tak.
1: Na prawdziwym dachu, przy prawdziwym
2: dachu. Na prawdziwym dachu, to prawda. Ten koncert pewnie w okolicach 15 edycji przeniósł się już na scenę, bo zaczęła to być ryzykowna gra już. Ten dach już miał swoje lata. Artystów było coraz więcej, więc postanowiliśmy, że jednak bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, więc dach się przeniósł na scenę, ale oczywiście pozostając pod swoją nazwą. Ciężko jest chyba powiedzieć mi, gdzie ja dokładnie zadebiutowałam. Modraki, czyli folklorystyczny zespół założony przez mojego dziadka Waldka, mojej mamy, taty, był obecny na koncercie na dachu od pierwszej edycji i jest po dziś dzień obecny praktycznie na każdej, więc oni i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego to były takie dwa zespoły, które były korem i takim trzonem każdej edycji koncertu na dachu, a ja w Modrakach byłam od najmłodszych lat. Moja mama była w Modrakach trębaczką, była solistką, była tancerką, więc jak ja się urodziłam, no to siłą rzeczy u mamy na rękach też do zespołu trafiłam i przez lata w tym zespole byłam, więc jest szansa, że to mógł być dach, ten debiut, ale ciężko to doprecyzować. Modraki też były bardzo takim zajętym zespołem i takim wziętym na Kaszubach, więc tych moich początków scenicznych to w wielu miejscach na Kaszubach, ale też nie tylko na Kaszubach, ja przy okazji bycia w tym zespole doświadczałam już jako takie bardzo, bardzo malutkie dziecko.
1: I te koncerty na dachu to był pomysł twojego taty? To tata wymyślił?
2: To myślę, że to był pomysł rodzeństwa. Pomysł wyszedł od wujka Bogusia, który jest gospodarzem tego, był gospodarzem tego baru, gdzie koncert na dachu się odbywał. Wujka już nie ma 10 lat z nami ponad. No ale to cała rodzina była mocno zaangażowana. Żona wujka Bogusia, czyli ciocia Basia. Jeszcze moi dziadkowie żyjący w tamtym czasie. Bracia mojego wujka, czyli mój tata, wujek Pawełek, wujek Wojtek. Tutaj to była taka bardzo mocno rodzinna inicjatywa, więc wszyscy dokładali swoich parę groszy. Ale myślę, że takim głównym jakby korem i takim głównym pomysłodawcą był wujek Boguś. Po jego odejściu oczywiście rodzina się zmobilizowała i postanowiliśmy kultywować to, co wujek rozpoczął i to się dzieje się po dziś dzień.
1: To już prawie 30. edycja tego,
2: tych
1: koncertów.
2: No całe moje życie, tyle lat, ile ja żyję na tej planecie, to każdy ten rok to jest koncert na dachu dla mnie, więc sobie trochę nie wyobrażam życia bez tego festiwalu.
1: Czy pierwsza muzyka, jaką ty kojarzysz w swoim życiu, to jest właśnie muzyka ludowa, muzyka folkowa, czy jakiś inny rodzaj muzyki?
2: Zdecydowanie to jest muzyka folkowa, tak. Przede wszystkim kaszubska, ale nie tylko, bo nasz dom był pełen folkloru różnorakiego, nie tylko kaszubskiego. Jeszcze za dzieciaka nie tylko koncert na dachu był takim festiwalem naszym rodzinnym, ale tata mój organizował i pobocza folku, i biesiady teatralne, później Bytowska, i to też były festiwale pełne kultury. Od takiej sztuki aktorskiej, teatralnej po muzykę i przyjeżdżały do nas grupy aktorzy, muzycy z całego świata, nie tylko z Polski, więc tego folku z różnych obszarów świata w naszym domu było bardzo dużo od zawsze, nie tylko kaszubskiego, więc to jest chyba takie pierwsze moje skojarzenie i pierwsza myśl, jak myślę sobie o muzyce, że ja się bardzo mocno wychowałam na folku, nie tylko kaszubskim, chociaż w szczególności na pewno ten był mi bliski.
1: Jest ktoś w rodzinie, kto się oparł muzyce i powiedział: nie, ja nie będę grał, ja nie będę śpiewał, ja nie będę występował? Czy to było naturalne, że wszyscy po prostu grają, śpiewają, występują, angażują się w muzykę?
2: No, jest oczywiście sporo osób w rodzinie, która tego nie robi zawodowo, ale myślę, że pasja jest w każdym z nas. Jedni się temu bardziej poddali, inni to sobie robią bardziej hobbystycznie, ale myślę, że wszyscy mają dobre ucho. Więc akurat w mojej tej najbardziej takiej ścisłej rodzinie, czyli moi rodzice, moje rodzeństwo, no to moje rodzeństwo, które mieszka teraz w Warszawie ze mną, to wszyscy są bardzo mocno w muzyce i też zawodowo są bardzo mocno w muzyce. Nikt z nich nie poszedł w żadną inną stronę, więc tak, no moi rodzice też, chociaż muzyki jako takiej profesjonalnej nie uprawiają na co dzień, to są instrumentalistami, multiinstrumentalistami, są, super śpiewają, więc jakoś tak w naszym domu to było tak obecne i tak duże i tak wypełniało naszą codzienność, że to było bardzo, bardzo to wszystko było naturalne dla nas.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
5: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: To są rozmowy Artura Andrusa w RMF Classic, czyli niedomówienia pamiętniki. W roli głównej dzisiaj Natalia Schroeder.
1: To już wiemy, skąd muzycznie wzięła się Natalia Schroeder, ale teraz chciałem się odnieść do takiego zdarzenia, przy którym spotkaliśmy się parę miesięcy temu na festiwalu w Opolu. Koncert poświęcony Magdzie Umer, Agnieszce Osieckiej. I jak się prześledzi to, co ty robisz na scenie, to widać, że ty często się odnosisz do takich ludzi jak Anna Jantar, Zbigniew Wodecki, Irena Santor. Śpiewasz piosenkę, no w tym koncercie, o którym wspomniałem przed chwilą, śpiewałaś piosenkę z tekstem Gałczyńskiego i muzyką Szpilmana. To kiedy ta część muzyki się pojawiła w twoim życiu?
2: To też był bardzo precyzyjny moment w moim życiu. Ja spotkałam na swojej drodze, mając może 13 czy 14 lat, takiego artystę, który się nazywa Tomasz Strojnowski. I to bardzo była dla mnie, jest dalej, bardzo ważna postać, która zwróciła mocno właśnie moją uwagę na polską muzykę. I on przez jakieś 2 czy 3 lata mnie prowadził. Ja jeździłam na takie zajęcia muzyczne prywatne do Tomka, do domu. Razem byłam w grupie jeszcze z innymi młodymi ludźmi i tam właśnie braliśmy sobie na warsztat takich twórców właśnie jak Ewa Demarczyk, jak Anna German, jak Kalina Jędrusik. I bardzo przez te 3 lata się bardzo mocno byłam sfokusowana właśnie na polskich twórcach, na tym starszym pokoleniu zwłaszcza, bo to nowe pokolenie, powiedzmy, że śledziłam dosyć mocno jako taka młoda dziewczyna, ale trochę potrzebowałam chyba takiej wskazówki, jakiegoś takiego mentora, który zwróci moją uwagę na tamte przestrzenie muzyczne. I ja się wtedy absolutnie tym zachłysnęłam, zafascynowałam się, pamiętam, dużo też Marka Grechuty wtedy słuchałam. I przez te 3-4 lata mnie mocno kształtowała właśnie muzyka z tamtych czasów. I mam do niej ogromny sentyment i mam też wielki szacunek i dużą wdzięczność do Tomka Strojnowskiego, który jest, no, jest wybitnym pianistą, wspaniałym kompozytorem i bardzo mnie takiej świadomości scenicznej nauczył. Dużo mi pokazał, jeśli chodzi o technikę śpiewania, ale nawet nie taką technikę, wiesz, gdzie, jak ustawić gardło, tylko żeby wiedzieć, o czym się śpiewa. Na to bardzo zwraca uwagę, więc jestem wdzięczna, że się na mojej ścieżce pojawił.
1: No a potem zdarzyło ci się pewnie z paroma z tych osób, o których rozmawialiście wtedy, tam na tych zajęciach u pana Tomka, spotkać po prostu na profesjonalnej scenie.
2: Tak, tak, tak. To też niesamowite doświadczenie.
1: To poopowiadajmy troszkę o tych spotkaniach. Kto z tych ludzi tak...
2: został ze mną na drugiej.
1: Został i nagle ci się otworzyły oczy, ojej, przecież ja jej piosenki śpiewałam, albo jego piosenki śpiewałam.
2: Tak. Było parę takich sytuacji. Pamiętam pierwszy benefis pani Ireny Santor, na którym wystąpiłam i zaśpiewałam Walcambara wtedy, nad którym pracowaliśmy wcześniej parę lat właśnie z Tomkiem Strojnowskim, który opracowywaliśmy, dyskutowaliśmy o tekście, dyskutowaliśmy o interpretacji pani Ireny i parę lat później ja nagle jestem podczas tego benefisu pani Santor, śpiewam ten utwór, ona się na mnie patrzy. To było dla mnie bardzo duże wydarzenie. Mogłam mieć 16, może 17 lat wtedy. To było duże, ale taka największa postać, która zrobiła na mnie największe wrażenie i która jest taka nieodżałowana dla mnie po dziś dzień, to Zbyszek Wodecki jest. On zrobił na mnie zarówno tak właśnie ludzko, jak i artystycznie i pod każdym możliwym względem wielkie wrażenie. I cieszę się strasznie, że mieliśmy okazję po pierwsze się poznać, a po drugie kilka razy zaśpiewać razem. No i on był niesamowitą absolutnie postacią. Po prostu jego muzykalność, która jest oczywiście bezdyskusyjna, to jest jedno, ale takie wielkie, otwarte serce i życzliwość do ludzi, to jest drugie. I mam tak, że chociaż nie spotkaliśmy się wiele razy, to autentycznie za nim tęsknię, naprawdę.
1: On miał taką cechę, że on lubił dmuchnąć w skrzydła, prawda? To tak. Znaczy, tak jak widział kogoś, w kim widział jakąś iskrę, że ta iskra się gdzieś tam tli, to lubił podejść i dmuchnąć, żeby ta iskra jeszcze się troszkę rozżarzyła.
2: Prawda.
1: O Jezu, jakie poetyckie porównanie.
2: Ale to piękne, bo to absolutnie, ja się absolutnie z tym zgadzam, że pamiętam, ja wtedy jeszcze byłam debiutantką, naprawdę. Mało kto o mnie słyszał. Dopiero stawiałam pierwsze kroki, a on mnie tak przytulił po prostu, jakoś tak zadbał o mnie, taka się czułam równa przy nim. To było niesamowite, to też dar był jego, że wszyscy czuli się komfortowo w jego towarzystwie. Ja też to bardzo wtedy odczułam. Pamiętam kiedyś po jednej z prób, albo już nie pamiętam, jakie były okoliczności, ja musiałam pociągiem wrócić na Kaszuby i chciałam wracać jakąś tam taksówką czy komunikacją. On do mnie mówi: Natalka, no chyba oszalałaś, ja cię zawiozę na ten dworzec. No i zawiózł mnie, później mi wypakował walizkę, odprowadził mnie na peron. Pamiętam swoje wtedy myśli, ja pierniczę, Zbigniew Wodecki.
1: Nosi mi walizki,
2: ludzie się patrzą, a on mnie odprowadza na peron. Po prostu nie mogłam tego przeżyć przez cały dzień, z takim bananem na twarzy wracałam do domu. No był naprawdę niesamowity, bardzo taka serdeczna postać.

0: reklama.
1: Co za dzień? Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Budujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Force Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Force Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20:25 w TVP1.
0: Po reklamie.

0: Natalia Schroeder jest bohaterką dzisiejszych niedomówień pamiętników Artura Andrusa w RMF Classic.
1: To są takie rzeczy, które się zapamiętuje. Ja pamiętam, jak wychodząc ze studia koncertowego Polskiego Radia po pewnym koncercie, stanąłem sobie czekając na taksówkę i obok jakaś pani powiedziała do mnie: a gdzie pan ma czapkę? Przecież się pan przeziębi. Ja nagle spojrzałem, a to Irena Santor.
2: Ojejku.
1: Ja natychmiast zadzwoniłem do mojej mamy i powiedziałem: mamo, Irena Santor kazała mi nosić czapkę.
2: Piękne.
1: I uważam to za jedno z ważniejszych wydarzeń w moim życiu, przynajmniej jeżeli chodzi o noszenie czapki. Ja tak sobie pomyślałem, że chciałbym, żeby ten sezon niedomówień to był też rodzaj takiego pamiętnika, żebyśmy poopowiadali. Ja wiem, że to teraz jest wymóg tak naprawdę współczesnych czasów, żeby mówić o sobie, żeby się promować, żeby opowiadać o tym, co się robi. Zresztą to jest część zawodu, ale żeby wykorzystać też okazję do tego, żeby poopowiadać troszkę i zostawić takie wspomnienie dobrych duchów, których się spotkało na drodze. I tutaj już zaczęliśmy ich wymieniać, ale też czasami się zdarzają tacy, których ludzie tak szeroko nie znają, bo to nie są jakoś bardzo znane postaci, a w życiu człowieka mają duże znaczenie. I też chciałbym ciebie podpytać o takich ludzi, o takich dobrych duchów, których spotkałaś na swojej drodze i którzy spowodowali, że robisz to, co robisz teraz i jesteś tu, gdzie jesteś.
2: Ja zawsze powtarzam, że to moje największe szczęście w życiu to jest szczęście do ludzi. Naprawdę. I jestem, ja też jestem bardzo stadną postacią i się mocno ta moja codzienność i ta moja rzeczywistość się z ludzi składa, z relacji z ludźmi się składa, więc też bardzo sobie lubiłam już od dzieciaka gdzieś sobie namierzałam mentorów i ludzi, którzy mnie inspirują, którzy też wyciągali do mnie wielokrotnie rękę, więc takich postaci mam dużo, już począwszy wiadomo od tych najbliższych mi, bo ja byłam dzieckiem marzącym właśnie bardzo odważnie i tak bardzo konkretnie. No i bez wsparcia najbliższych moich to nic by się nie udało.
1: Ale tak bardzo konkretnie i bardzo odważnie to znaczy, że mówiłaś rodzicom, dziadkom na przykład: występowała na scenie, będę z tego żyła, ja będę w telewizji, ja będę sławna, tak? Tak mówiłaś?
2: Tak. Ja bardzo naprawdę i też miałam bardzo duże przekonanie w sobie od zawsze, że tak będzie. Nie brałam w ogóle innej opcji pod uwagę. Tak bardzo byłam spragniona tego śpiewania.
1: No ale oni ci mówili w takich sytuacjach, ale może się nie udać, czy wręcz przeciwnie?
2: No właśnie, oni bardzo mocno mnie motywowali i nigdy nie przekreślali mi w głowie tych marzeń. Wiadomo, że gdzieś tam czasem ktoś rzucił: mamo, rzucia Natalko, pewnie, że tak i najpewniej to się wydarzy, ale może kierunek studiów warto byłoby wybrać jakiś inny, żebyś była zabezpieczona w razie czego. Więc to wiadomo, taka rodzicielska troska, żeby dziecko ostatecznie nie wylądowało z tą przysłowiową ręką w nocniku. Więc oczywiście, ale wozili mnie na wszelkie konkursy. Kiedy już zaczęłam profesjonalnie, powiedzmy, to robić, to na koncerty zawoził mnie wielokrotnie tata, który zrywał się z roboty. I takim rozklekotanym Passatem żeśmy jeździli, który dziury miał w podłodze. Przejechaliśmy naprawdę kawał Polski, nasze pociągi, PKS-y. Bardzo byli moi rodzice, ale też moi dziadkowie jeszcze, powiedzmy, na tym wcześniejszym etapie też byli bardzo zaangażowani. Cała rodzina była bardzo zaangażowana w tę pomoc mi i bardzo dużo mieli wiary w to, że mi się uda. Nie tylko w moim przypadku, ale też w przypadku mojego rodzeństwa, bo moje rodzeństwo też jest bardzo w tę muzykę. Oni są wszyscy zaangażowani, bardzo też są zdolni. Więc tutaj dużo było wiary ze strony otaczających mnie, tych najbliższych, że się uda. I jak ja sobie coś wymyśliłam, że to jest taki konkurs i że bardzo bym chciała pojechać, to rodzice robili co w ich mocy, żeby pojechać i żeby mnie tam zawieźć, żeby mi to ułatwić po prostu. Pamiętam, jak zaczęłam już właśnie na poważnie tę swoją przygodę i trzeba było kupić pierwszy odsłuch taki sceniczny, monitor, taki bodypak na słuchawkach, żeby móc śpiewać na słuchawkach, bo ja bardzo zdzierałam sobie gardło, jak śpiewałam na głośnikach, bo zespół mocno grał, głośno gitary, perkusja, więc trzeba było kupić ten zestaw, on był bardzo drogi, to moi rodzice normalnie kredyt na to wzięli, żebym ja mogła śpiewać komfortowo, więc dużo miałam tutaj wsparcia właśnie na początku swojej drogi, zresztą po dziś takim moim najsilniejszym fundamentem są moi rodzice, moja rodzina.

0: reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Rostkowski.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i

0: To są rozmowy Artura Andrusa w RMF Classic, czyli niedomówienia, pamiętniki. W roli głównej dzisiaj Natalia Schroeder.
1: Jak miałam 13 lat, bo tak idę tropem tych dobrych duchów, o których rozmawialiśmy, to spotkałam też na swojej drodze taką artystkę, która bardzo dużo robi właśnie na Kaszubach, ale nie tylko, bo ona wcześniej była też wokalistką takiego zespołu H2O. Dużo rzeczy robiła solowo też w języku polskim i ona się nazywa Weronika Korthals. I Weronika kiedyś na jakimś festiwalu właśnie muzycznym mnie sobie upatrzyła i postanowiła mi pomóc. I to pod jej skrzydłami nagrałam pierwszą piosenkę w profesjonalnym studiu, nagrałam pierwszy teledysk, to były kaszubskie rzeczy, ale dla mnie też wtedy ważyły wszystko, nie? Że ja nagle jestem w studiu, że mam słuchawki, że mogę zarejestrować profesjonalnie swój wokal. I ona przez parę lat mi bardzo pomagała i bardzo też dmuchała w moje skrzydła. Trochę dzięki niej też się pojawiłam po raz pierwszy w telewizji na koncercie kolęd w Kielcach, gdzie zaśpiewałam kaszubską kolędę w duecie z nią, więc dużo się takich fajnych rzeczy wydarzyło w tym moim wczesnonastoletnim życiu dzięki niej. Też z tego miejsca bardzo ją ściskam. W międzyczasie właśnie ten Tomek Strojnowski, który zwrócił moją uwagę trochę na inną, no na inne przestrzenie właśnie muzyczne, bo ja też miałam różne okresy fascynacji, że był ten folk w moim życiu bardzo obecny. Potem jakaś taka współczesna, popularna muzyka polska. Potem trochę się na zagranicę zaczęłam patrzeć, a on bardzo mocno zwrócił właśnie moje spojrzenie na tę polską muzykę, trochę starszą niż ja. Za co też jestem bardzo wdzięczna. A później już mając to 16 lat podpisałam pierwszy kontrakt menedżerski, więc to się dosyć szybko u mnie potoczyło wszystko. Mhm.
2: Zastanawiam się, w tym zestawie tych dobrych duchów też mogą się pojawić takie duchy, które się przegapiło troszkę i chciałem też zapytać o takie sytuacje, co do których myślisz sobie, że mogłam z kimś jeszcze wtedy wykorzystać tę okazję, porozmawiać, spotkać się. Masz takie sytuacje? No ale jest... nawet nie chodzi o to, że wykorzystać w tym sensie, że nie wiem, coś by mi się wtedy udało załatwić, potoczyłoby się inaczej, ale na przykład, no, obok stał jakiś artysta, którego się wiele lat podziwiało i zabrakło odwagi, żeby z nim zagadać.
1: No, myślę, że takich sytuacji dużo miałam, dużo. A że ja też jestem taką osobą, która dużo analizuje i myśli i po prostu potrafię się w swojej głowie zamknąć i tam po prostu przeróżne obliczenia się dzieją. To dużo oczywiście, tylko że ja też wydaje mi się, że jestem dosyć odważna w ogóle tak na życie, że też jestem dosyć towarzyska, też tak bym siebie określiła, że raczej podchodziłam w tych momentach, w których czułam, że chcę, nie wiem, nawet podejść do kogoś i powiedzieć, że dziękuję, że nie wiem, muzyka tej osoby, nie wiem, dużo zmieniła w moim życiu albo że dużo dobrego mi dała po prostu, to raczej ja chyba robiłam te podejścia, raczej nawet jeżeli się czasami spotykałam ze ścianą, bo też tak bywało.
2: No tak, różne są sytuacje.
1: Różne są sytuacje, tak, no. Więc chyba jestem, ja raczej wydaje mi się, że praktykuję tę zasadę, że lepiej jest coś zrobić i żałować, niż nie zrobić i żałować, że się nie zrobiło ostatecznie.

0: Słuchacie niedomówień pamiętników w RMF Classic. Zaproszenie Artura Andrusa przyjęła dziś Natalia Schroeder.
1: A teraz, jeżeli chodzi, bo troszkę mi cały czas w głowie zostaje to twoje takie precyzyjne planowanie kariery, kiedy miałaś te parę lat i w tym Kłącznie na dachu występowałaś, już wiedziałaś, gdzie będziesz potem po latach występowała. A jak jest teraz? Ty planujesz? Dalej jesteś taka bardzo precyzyjna w tym, co sobie planujesz w przyszłości, czy...
2: Wtedy, kiedy byłam dzieckiem, po prostu wiedziałam, że będę w muzyce tak na życie. Że to będzie... że to będzie moja codzienność. Ja nie do końca wiedziałam, w jakim to się będzie działo wymiarze, ale wiedziałam, że jestem tak na to sfokusowana i tak zdeterminowana i tak bardzo to lubię i kocham i że chcę, że nie miałam takiej bardzo precyzyjnej wtedy wizji może tego, że ja, nie wiem, będę grała takie koncerty albo takie, albo coś. Ja po prostu bardzo czułam, że to jest moja droga. I w tym momencie życia, po prostu życie mnie z każdym rokiem utwierdza w tym, że te moje plany jako dziecka małego były słuszne, bo kocham swój zawód, bardzo się w nim spełniam. Wdzięczna jestem potwornie naprawdę za to, że mogę cały czas czynnie ten zawód uprawiać i że jestem aktywna zawodowo cały czas. I to jest jakiś taki mój plan na przyszłość, żeby pozostać w tym stanie, jaki jest teraz, najdłużej jak się da po prostu. To jest chyba jakaś taka wizja moja, mnie, przez najbliższe lata, że ja jestem w tym zawodzie. Oczywiście, że mam jakieś konkretne marzenia, które fajnie byłoby w przyszłości zrealizować, i mniejsze, i większe, ale no jakby przede wszystkim chcę po prostu śpiewać i najdłużej jak się da.
1: A o tych takich najbliższych planach coś możemy teraz powiedzieć? Coś się takiego wydarzy? O czym powinniśmy powiedzieć Państwu?
2: Ja jestem teraz w fazie pracy nad następną płytą. To jest niesamowite, bo każda z płyt to jest jakby zupełnie indywidualna sytuacja i zupełnie odrębna i zupełnie inna. I każdy ten proces wygląda inaczej. I ten na przykład jest też bardzo specyficzny, bo ja mam wrażenie, że ja od roku cały czas wchodzę w ten proces, że ja jeszcze cały czas nie mogę powiedzieć, że ja już w nim jestem. Mimo tego, że cały czas pracuję, to ta płyta jest pod tym względem właśnie specyficzna, że mam wrażenie, że ciągle jestem na tym pierwszym etapie, że nie mogę przekroczyć tego pierwszego etapu, co jest, nie ukrywam, frustrujące bardzo, ale też to uczucie frustracji znam z poprzednich płyt. Ono mi może w trochę innych momentach towarzyszyło, ale ono jest po prostu jakimś takim, no, nieodrębnym elementem, przynajmniej w moim przypadku. Więc aktualnie jestem nieco sfrustrowana, ale cały czas oczywiście z pełną mobilizacją wchodzę w proces pracy nad tym następnym krążkiem. Oczywiście już sporo rzeczy się wydarzyło, dużo piosenek powstało, a ja mam cały czas jakieś takie wrażenie, że ja jeszcze się nie dokopałam do tego sedna, że to jeszcze nie jest to, co powinno być na tej następnej płycie, więc no, interesujące to jest. Po prostu ten zawód jest o tyle barwny, że ciężko jest przewidzieć cokolwiek. To jest jeden z tych takich momentów, kiedy wydawało mi się, że ja po prostu w rok zrobię już wszystko i napiszę następną płytę, a tutaj jesteśmy, rok minął, a ja dalej mam wrażenie, że jeszcze jest dużo przede mną pracy, jeżeli chodzi o ten krążek.
1: A masz taki system pracy, że po prostu wstajesz i zabierasz się do roboty, albo wręcz przeciwnie, wieczorem zabierasz się do roboty, ale masz taki przymus, że trzeba usiąść i coś po sobie każdego dnia zostawić?
2: Tak, ja się staram, jak jestem w procesie, to staram się nawet takie przypomnienia zostawiać po prostu w własnej głowie, że jesteśmy w tym procesie. Nawet jeżeli to nie jest mój dzień, kiedy idę do studia, albo mam jakieś inne zajętości, to czasem wystarczy, że się pochylę nad notatkami. Na przykład, powiedzmy, gdy piszę jakiś tekst, to wystarczy, że się pochylę nad tymi notatkami, przeczytam sobie je raz jeszcze. To jest jakieś takie utrwalenie, taki utrwalający sygnał, który daje swojej własnej głowie, że jesteśmy w tym procesie. Przypominam. Mi się łatwiej pisze, zwłaszcza teksty, dużo łatwiej mi się pisze wieczorami, po zmroku, nocami. To jest jakiś taki dla mnie moment najlepszy twórczo, jeżeli chodzi o teksty.
1: Pogadamy za 30 lat, zobaczysz, że wtedy będzie się lepiej pisało o 5 rano.
2: Ale ja o 5, no właśnie, bo 5 rano to już słyszałam niedawno od kolegi po fachu, słyszałam właśnie, że on z kolei budzi się nad ranem. Tylko to wydaje mi się, że to ma coś podobnego do siebie, bo 5 rano to jeszcze nie wiadomo, czy to jest rano, czy to jest jeszcze noc.
1: No właśnie, jak się ktoś nie położył, tak. Jak się ktoś nie kładzie przed 5, tak, to jeszcze wieczór.
2: No właśnie, ale na przykład muzyka z kolei, tutaj nie ma jednego rozwiązania dla mnie, różnie do mnie te melodie przychodzą, raz tak, natomiast ja uważam, że wena jest czymś nie danym nam na zawsze i na każdy moment, więc trzeba na nią czekać pracując, bo lepiej, żeby nas przy pracy spotkała, a nie żeby spotkała nas w jakimś zupełnie przypadkowym momencie, więc nawet jeśli czuję, że to nie jest mój dzień i że może ten dzień nie urodzi niczego spektakularnego, to pracuję.
1: To też jakieś poważne badania na temat weny trzeba by było przeprowadzić, no na przykład ta słynna instytucja serwetki takiej, że poeci podobno napad weny w restauracji i natychmiast trzeba zanotować na serwetce. Nie zdarzyło ci się na serwetce notować?
2: Kurczę, no w dobie tych telefonów jednak cholera jasna, po prostu człowiek wyciąga komórkę.
1: A,
2: no
1: i
2: niestety,
1: tam notuje.
2: No. No niestety, tak. Wiem, że to z kolei bardzo mało romantyczne, ale ja mam wszystko w tym telefonie. No.
1: Nie wiadomo, jak to za kilkadziesiąt lat będzie notowane, także być może wtedy ten telefon to będzie przejaw romantyzmu.
2: Możliwe.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Forbes Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Forbes Women Summit, szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.

Kamera, akcja, dźwięk. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To są rozmowy Artura Andrusa w RMF Classic, czyli niedomówienia pamiętniki. W roli głównej dzisiaj Natalia Schroeder.
1: Jak się wpisuje Natalia Schroeder w internet, w wyszukiwarkę internetową, to oczywiście wyskakuje trochę informacji takiej, no bo są kolorowe, takie bardzo kolorowe portale, które się interesują twoim życiem prywatnym. Natomiast też to jest chyba cecha charakterystyczna internetu, że trzeba coś takiego wymyślić, żeby to było albo atrakcyjne, albo klikalne, no takie zwracające uwagę. I na przykład znalazłem takie jedno określenie, które zastanawiam się, czy ciebie to określenie, nie wiem, czy ono do ciebie dotarło, czy by zdenerwowało, czy rozśmieszyło. Jakiś taki kolorowy portal napisał o tobie: księżniczka pop.
2: Przede wszystkim nie dałabym rady się zgodzić z tym określeniem. Nie, jakby ja kocham, ja w ogóle uniwersum księżniczek, pałace, zamki, królewny i królewicze, absolutnie jestem na tak. Ja kocham bajki Disneya, więc super. Natomiast nie uważam, że ono do mnie pasuje po prostu. No. Ostatecznie.
1: Ale ja sobie pomyślałem, że być może my zaproponujemy w tej audycji, bo to też pewnie trzeba czasami podsunąć jakieś pomysły komuś, kto pisze tego typu informacje, żeby rozszerzyć zasięg takich, na przykład markiza kaszubskiego jazzu. Albo baronowa folku.
2: Baronowa folku. Wspaniałe, no.
1: No to żeby to rozszerzać, jak już iść w te tytuły jakieś arystokratyczne, czy tego typu określenia.
2: Myślę, że baronowa folku wygrywa ten plebiscyt. No tak, no ja po prostu, jak myślę sobie księżniczka pop, to myślę, że jest tak dużo konkurencji na rynku i artystek, które bardziej zasługują na to zaszczytne miano, że nie śmiałabym się sama tak podpisywać.
1: A ja sobie potem pomyślałem, że być może ktoś wpadł na taki pomysł, takiego określenia, bo ty zaśpiewałaś piosenkę o księżniczkach, zdaje się, czy o księżniczce, tak?
2: Tak, śpiewałam, to jejku, ale to było, ja nie wiem ile lat temu, to było z 13, 14 może.
1: Może komuś to tak zapadło.
2: Może, ja też mam swój epizod taki bajkowy, no w sumie kilkukrotny można powiedzieć, bo już miałam wielką przyjemność, to była dla mnie niesamowita frajda i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spróbuję swoich sił w tym, bo zdubbingowałam kiedyś bajkę i to było niesamowite dla mnie doświadczenie, zwłaszcza, że ja po prostu kocham bajki i po dziś mam 30 lat i oglądam w kółko te same bajki, znam wszystkie dialogi na pamięć i jestem absolutnie bardzo bajkowa. Więc mam nadzieję, że jeżeli jeszcze kiedyś mi się uda.
1: No a kim byłaś?
2: No byłam główną bohaterką, bajka się nazywała Królowa Śniegu. I ja byłam Gerdą, więc to była ważna postać. Królową Śniegu była Agata Kulesza, więc jeszcze w bardzo zaszczytnym gronie ten dubbing się odbywał, więc super. A parę lat temu spełniłam kolejne swoje bajkowe marzenie i zaśpiewałam piosenkę do jednej z bajek Disneya, co też było dla mnie duże i bardzo znaczące, bo się na bajkach Disneya wychowałam jako dziecko, więc tak. Może to stąd ta księżniczka. No.
1: Zazdroszczę tej Gerdy, bo ja też mam za sobą takie doświadczenia, no ale ja byłem raz krukiem i raz drzewem. I miałem być purchawką, ale ktoś mi tę rolę podkradł troszkę. A nie, przepraszam, jeszcze starym niemieckim antykwariuszem.
2: Naprawdę? Tak. No tak, ale to musiało być jakieś bardzo rozgadane drzewo. Co?
1: No właśnie nie bardzo, ta rola trwała jakieś 12 sekund.
2: Jejku.
1: Ale uważam, że warto od czegoś zacząć.
2: Pamiętam, tak, jak mój tata kiedyś, który też ma piękny, taki niski głos, niską barwę głosu, został zaproszony do zdubbingowania, to był jakiś film. Nie wiem, czy to nie była pasja Mela Gibsona, która miała dostać kaszubski dubbing. No i tata mój został zaproszony do wzięcia udziału w nagraniach tego kaszubskiego dubbingu i to było, no, też takie duże wydarzenie dla nas wszystkich. Lata temu to było i tata dostał rolę Szymona, który pomaga nieść krzyż. No i pojechał specjalnie do Warszawy ten dubbing nagrać. No jak wiemy, Szymon nie ma tam zbyt obszernej roli, więc to były ze trzy słowa łącznie. I pamiętam, jak oglądaliśmy tę pasję. Tak, myślę, że to była pasja. Mam nadzieję, że jakiegoś fopa teraz nie walę, ale pamiętam, jak potem robiliśmy sobie taki, taki seans rodzinny i tak czekaliśmy, aż ten Szymon się pojawi w końcu na tym ekranie, żeby usłyszeć to jedno zdanie od taty. No ale to było bardzo ważne zdanie w całym filmie, no.
1: To, ale usłyszeliście.
2: Usłyszeliśmy, tak, usłyszeliśmy.
1: Bo to mogło być jeszcze tak, że ktoś kichnął i akurat zagłuszył cały występ taty. Także.
2: Tata wypadł wybitnie w tej roli.

0: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
2: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
8: To co najlepsze w Ford leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
8: To co najlepsze w Volkswagenie.

0: lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
1: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.

0: Natalia Schroeder jest bohaterką dzisiejszych niedomówień pamiętników Artura Andrusa w RMF Classic.
1: Czy to prawda, że ty sobie kiedyś w dzieciństwie trenowałaś autografy?
2: Tak, nie, no jest, niestety to prawda.
1: Nie, dlaczego niestety? No to jak profesjonalnie się przygotowywać do tego zawodu, to trzeba też umieć autografy.
2: Tak.
1: I co się stało z tym zeszytem, z autografami?
2: To nie był jeden zeszyt nawet, to bardzo było dużo zeszytów, bo to się działo na moich prawdziwych zeszytach, tylko że na ich tyłach, na okładkach, na ostatnich stronach, więc te wszystkie zeszyty są. Moja mama gromadzi wszystkie nasze stare podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zwykłe zeszyty, więc wszystko jest na strychu. Ja niedawno o tym rozmawiałam z moją serdeczną przyjaciółką z tamtych lat i ona też pamięta to, że ja ćwiczyłam te autografy. I ten podpis, który sobie wytrenowałam wtedy, jest ze mną po dzisiaj. Ja cały czas tak samo właśnie podpisuję. Więc to było po coś.
1: No proszę
2: bardzo.
1: Warto było, oczywiście. A co się stało z tym dziurawym Passatem, którym jeździłaś na pierwsze swoje występy?
2: Już niestety go nie ma. Go niestety nie ma, ale w naszej pamięci długo pozostanie, bo bez żadnych awarii dowoził nas na miejsce zawsze. A było mu ciężko na pewno, wielokrotnie, bo to były jakieś niezliczone ilości kilometrów.
1: Ja zresztą myślę sobie, że też powinny się jakieś takie opracowania naukowe pojawić. Pierwsze środki transportu ludzi, którzy zaczynają swoją karierę, bo sam znam pewną znaną artystkę, którą tata woził na pierwsze występy żółtym Fiatem 125P z taką specjalną teczką, taka teczka jak jest do dokumentów, którą się wkładało po to, żeby tam za bardzo nie wiało.
2: Ojejku, naprawdę.
1: Także to
2: jest podobne do naszego Passata, bo tam przez te dziury w Passacie też cały czas kurz, no wiadomo, to ciężko było, żeby inaczej. Ale ja też wiele razy jeździłam po prostu PKS-ami. No u nas w Bytowie nie ma stacji kolejowej, więc są tylko autobusy, więc ja tymi autobusami pamiętam, jak tam cyrkowałam i szukałam sobie tych połączeń, bo trzeba było na przykład do Rzeszowa dojechać. Nie było bezpośredniego autobusu do Rzeszowa z Bytowa. Z trzema przesiadkami ja potrafiłam do Rzeszowa 20 godzin jechać, naprawdę. I człowiek jeździł, no, więc to też ogromna lekcja życia dla mnie wtedy, że wszystko się dało, jak się chciało. I można było, mając 50 zł w kieszeni, dojechać do Rzeszowa. Naprawdę.
1: Jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć w tej naszej rozmowie. Konkursy recytatorskie.
2: Tak.
1: Brałaś udział w takich konkursach.
2: Tak, to prawda.
1: A ty pamiętasz coś z tego, co recytowałaś na tamtych konkursach?
2: No, myślę, sporo pamiętam. Ja też biorąc udział w konkursach recytatorskich byłam jeszcze dzieckiem, ale tak, no bardzo, bardzo często pojawiałam się na konkursie recytatorskim Ptaki i Ptaszki Polne w Miastku, był finał tego konkursu, więc tam byłam stałą bywalczynią. Często też brałam udział w konkursie recytatorskim, gdzie kaszubską prozę i poezję się recytowało i to był Rodny Mływa. To finał był... Boże, chyba w Luzinie, czy ja teraz nie? Nie pamiętam, czy to w Luzinie był finał, czy w Chmielnie. W którymś z tych kaszubskich miast był finał, bo mi się już mieszają te konkursy, te recytatorskie z tymi wokalnymi, bo to w tych dwóch miastach się dużo działo. Pamiętam ostatnie zdanie prozy kaszubskiej, którą wygrałam wtedy ten konkurs i to ostatnie zdanie pamiętam doskonale, to proza była o kozie i ostatnie zdanie tej prozy brzmiało: a później ledze we wse sochwale, lezie kłelnik zioło latającu kłeza. I to była puenta całego tego tekstu, więc sporo pamiętam. Kiedyś recytowałam wiersz tu albo Brzechwa, albo Tuwim o osie. To byłam dzieckiem. Jestem dzisiaj zła jak osa, złość mam w oczach i we włosach. Złość wychodzi mi uszami i rozmawiać nie chcę z wami. To pamiętam, że tym wierszem też jakoś wysoko zabrnęłam w jednym z konkursów. Trochę pamiętam, ja mam niezłą pamięć, szczerze mówiąc.
1: To będziemy sobie co jakiś czas sprawdzać, wracać sobie do tych konkursów, do tej pamięci. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Ja dziękuję.
1: Przy najbliższej okazji proszę pozdrów ode mnie wszystkich znajomych włącznie, a ciocie Basie wyściskaj serdecznie.
2: Wyściskam, na pewno się ucieszy bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Natalia Schroeder dzisiaj u nas.
2: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
1: Baronowa Folku.
2: Baronowa Folku, tak. Zabieram ten tytuł. Dziękuję.

0: To były niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk w roli wydawcy. Jeśli umknął Ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, to już teraz znajdziesz całą tę rozmowę w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich. Prezentuje Urszula Urzędowska.
2: Kino familijne. Najczęściej nie interesuje fanów blockbusterów. Nas? Tak. W niedzielne popołudnia zapraszamy najmłodszych słuchaczy wraz z rodzicami do posłuchania opowieści o słynnych produkcjach filmowych dla dzieci i młodzieży. Podpowiemy Wam też, gdzie szukać wartościowych nowości. Magazyn Kino Familijne. W niedzielę o 13:00.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Zaraz wracam.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: reklama.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.

0: familijne w RMF Classic.
1: Zapraszam na pierwszy premierowy seans. Tytuł: kino familijne. Obsada: Ula Urzędowska, a ze mną bohaterki, bohaterowie kina dla dzieci i młodzieży i dorosłych, i mam nadzieję wy też, drodzy słuchacze RMF Classic. Filmowe lokacje: absolutnie wszystkie. Połączone światy, bajkowe królestwa, odległe galaktyki, krainy magii i czarodziejstwa. Muzyka: najpiękniejsza muzyka filmowa. No i o czym to będzie? Klasyki i nowości dla całych rodzin i propozycje wspólnych wyjść, na przykład na festiwale. Idziemy razem? Zapraszam w każdą niedzielę od 13 do 16.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się. To przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że

0: RMF Classic, a to był galop piekielny z Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha, orkiestrę opery lyońskiej prowadził Mark Minkowski. My prowadzimy ścieżką dźwiękową i po raz kolejny otwieramy bramy do świata lalki. Czas na kolejny odcinek powieści Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W Wielką Środę, punkt o 11:00, panna Izabela już siedziała w otwartym powozie wraz ze swoją nieodstępną towarzyszką, panną Florentyną. Gdzie jaśnie panienka rozkaże jechać? Spytał lokaj, zatrzasnąwszy drzwiczki powozu. Do sklepu Wokulskiego, z nerwowym pośpiechem odpowiedziała panna Izabela. Dlaczego, Belciu, do Wokulskiego? Zapytała trochę zdziwiona panna Florentyna. Chcę sobie kupić paryskie rękawiczki, kilka flakonów perfum. To samo dostaniemy gdzie indziej. Chcę tam, odpowiedziała sucho panna Izabela. Gardziła Wokulskim, a mimo to czuła nieprzeparty pociąg wejść do sklepu, spojrzeć w oczy Wokulskiemu i zapłacić mu za parę drobiazgów tymi właśnie pieniędzmi, które pochodziły od niego. Strach ją zdejmował na myśl spotkania, lecz niewytłumaczony instynkt popychał. Pan Rzecki już stał na środku sklepu i zacierając ręce witał ją niskimi ukłonami. W głębi pan Lisiecki, podczesując piękną brodę, okrągłymi i pełnymi godności ruchami prezentował brązowe kandelabry jakiejś damie, która siedziała na krześle. Mizerny Klejn wybierał laski młodzieńcowi, który na widok panny Izabeli szybko uzbroił się w binokle, a pachnący heliotropem Mraczewski palił wzrokiem i sztyletował wąsikami dwie rumiane panienki, które towarzyszyły damie i oglądały toaletowe cacka. Na prawo ode drzwi, za kantorkiem, siedział Wokulski, schylony nad rachunkami. Gdy panna Izabela wyszła, młodzieniec oglądający laski poprawił kołnierzyk na szyi. Dwie panienki spojrzały na siebie. Pan Lisiecki urwał w połowie swój okrągły frazes o stylu kandelabrów, ale zatrzymał okrągłą pozę, a nawet dama słuchająca jego wykładu ciężko odwróciła się na krześle. Przez chwilę sklep zaległa cisza, którą dopiero panna Izabela przerwała, odezwawszy się pięknym kontraltem. Czy zastałyśmy pana Mraczewskiego? Mraczewski już stał przy pannie Izabeli, zarumieniony jak wiśnia, pachnący jak kadzielnica, z pochyloną głową jak kita wodnej trzciny. Przyszłyśmy prosić pana o rękawiczki. Numerek 5,5, odparł Mraczewski i już trzymał pudełko, które mu nieco drżało w rękach pod wpływem spojrzenia panny Izabeli. Otóż nie, przerwała panna ze śmiechem. 5,75. Już pan zapomniał? Pani, są rzeczy, których się nigdy nie zapomina. Jeżeli jednak rozkazuje mi pani 5,75, będę służył w nadziei, że niebawem znowu zaszczyci nas pani swoją obecnością, bo rękawiczki 5,75, dodał z lekkim westchnieniem, podsuwając jej kilka innych pudełek, stanowczo zsunął się z rączek. Geniusz! Cicho szepnął pan Ignacy, mrugając na Lisieckiego, który pogardliwie ruszył ustami. Wokulski pochylił się nad kantorkiem. I ja mam niby to ją kochać? Głupstwo! Jak ona patrzy na tego osła? No jest to widocznie osoba, która kokietuje nawet subiektów.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tralijskiego Parku Narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Zapraszam na wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. U Kajali 90 lat później. Moim gościem będzie Arkady Paweł Fiedler, który końcem sierpnia zakończył podróż śladami dziadka Arkadego Adama Fiedlera, autora wiekopomnej książki Ryby śpiewają w Ukajali.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
3: Po reklamie.

0: Kino familijne. Co nowego na ekranach?
1: To jest niedzielne, premierowe kino familijne w RMF Classic, do którego przychodzi z wizytą piątkowe, dorosłe kino w roli głównej, czyli Magda Juszczyk. Pierwszy, ale mam nadzieję nie ostatni raz, z rekomendacją, polecajką.
2: Czuję się zaszczycona, mogąc tu być. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś i mam dla słuchaczy naprawdę wspaniałą propozycję kinową. Można ten film podpiąć, przyporządkować do gatunku kina familijnego. Można też myśleć, że to jest wspaniałe międzypokoleniowe spotkanie i kinoterapeutyczne. Grają tu młodociani aktorzy, co jest magnesem dla młodego widza, ale jest to też opowieść o rodzinie, o relacjach braci, o relacjach dziadka i wnuków, o rodzicach, którzy są w bardzo trudnym momencie ich całego życia. Ale to też jest bardzo umiejętnie, precyzyjnie skonstruowana historia, w której życiowy dramat kładzie się takim wielkim cieniem na tych wszystkich relacjach. Scenariusz to misterna układanka, jak powiedziałam, a jej elementy do samego końca będą dla nas cały czas w obiegu i zmienność tych elementów jest jakimś rodzajem aktywności intelektualnej podczas seansu. Świetnie to jest wypreparowane. Zaskoczenie w finale nas czeka, więc nie mogę więcej o fabule opowiadać, by nie wylać dziecka z kąpielą. Ale skupię się na takich sprawach jak aktorstwo. Grający jednego z braci to chłopiec z oscarowej produkcji Jojo Rabbit. Rosną dzieci nam wszystkim. On też. Film Jojo Rabbit wyreżyserował Taika Waititi, a tutaj mamy wyprawę do Irlandii i plenery, które pracują na całą tę opowieść, to też jest wielki walor. No i aktorstwo znowu dorosłego artysty. Bill Nye to brytyjski wyśmienity aktor, znany chociażby z To właśnie miłość, czy z Piratów z Karaibów. Ja go uwielbiam w Radiu na Fali. To komik w ogóle. Mm-hmm. A tutaj postać dramatyczna i wspaniała. Zagrał tam naprawdę coś, co będziecie nieść przez życie. Brzmi też dobrze, bo soundtrack to jest wielka atrakcja i myślę, że można wybrać się ze swoimi dziećmi na ten film i przejść z nimi coś w rodzaju szczepienia z myślą o życiowych wybojach, bo w końcu nie wiadomo, co jest nam pisane. Wartościowe kino polecam. 500 mil w kinach warto się wybrać.
1: Jak Magda poleca, to ja nie mam żadnych pytań. Idę w ciemno. Czerń kina i seans filmu czeka także na was. Piszcie, mamy zaproszenia. Redakcja @rmfclassic.pl, a w tytule maila kino familijne.

0: okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Po reklamie.

0: Bryan Adams, Rod Stewart i Sting, piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Trzej Muszkieterowie, ale i oni nie pomogą, gdy masz w domu nastolatkę. Nastolatka, kosmos emocji. Co robić? Można między innymi pójść do kina.
1: Kino familijne. Co nowego na ekranach?
0: Od piątku na ekranach Mira i wyzwania dorastania. Mira, prawie nastolatka. Przed nią pożegnanie z pluszakami, niełatwe. Pierwsze rozmowy o chłopakach, kto się całował, a kto jeszcze nie. Bardzo trudne koleżankowanie. Nasza bohaterka mierzy się z możliwością utraty swojej BFF, czyli najlepszej przyjaciółki, bo oto w klasie pojawia się nowa koleżanka, która jest gwiazdą Instagrama. Nagrywa filmiki o tym, jak się malować, jak ładnie wyglądać. Jak się domyślacie, Mira musi zdecydować, czy pozostać wierna sobie, swoim pasjom, swoim pluszakom, czy podążać za presją otoczenia. Film, w ramach rekomendacji dodam, bierze udział w konkursie głównym tegorocznego festiwalu międzynarodowego Młode Horyzonty. A to już świadczy o tym, że to wartościowa propozycja, bo tylko takie wybiera ekipa tego festiwalu, o którym jeszcze wam dzisiaj opowiem. Jeżeli chcecie poznać Mirę bliżej, to czeka na was w kinach, a potem na festiwalowym ekranie w konkursie głównym. Myślę, że to doskonała propozycja na wyjście do kina z nastolatką, a potem rozmowa po seansie. I koniecznie co najmniej jedna, najlepiej dwie lub trzy gałki ulubionych lodów. Do tego, póki jeszcze mamy lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Koniec wakacyjnej listy lektur?
3: Początek powakacyjnej listy lektur.
2: Czyli co czytaliśmy, kiedy nas nie było?
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
8: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
9: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
8: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
9: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
8: Natalia Ryba.
9: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
10: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: To jest kino familijne RMF Classic. Różnych bohaterów mamy na oku. Teraz Percy Jackson, bohater serii książek Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy i serialu pod tym samym tytułem. Tytułowy Percy Jackson jest półbogiem. Jego życie to wielka przygoda. Jest synem Posejdona. Czytają o nim i oglądają koledzy i koleżanki mojej nastoletniej córki, ale też dorośli. Na przykład znana wam nasza serialowa specjalistka Katarzyna Czajka-Kominiarczuk przyznała się do słabości do tego serialu. Kto zna, ten wie, a kto nie, może to jest dla was przygoda. Przygoda w świecie bogów, herosów, mitologicznych okoliczności. A świat ten się poszerza, bo producenci informują, że Percy Jackson będzie miał spin-off. A jeszcze wcześniej pojawi się trzeci sezon serialu, a premiera już niebawem, bo w listopadzie tego roku.
1: Kino familijne. Co nowego na ekranach?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Natalia Ryba opowie nam, co dobrego grają na festiwalu filmowym w Wenecji. Będę miał dla was zaproszenie na Brasswood Soundtracks i jeszcze sprawdzimy, co zadźwięczy na festiwalu Jazzłowiec.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
3: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Muzyka z filmu Pani Zemsta, niedziela z RMF Classic i premierowe wydanie kina familijnego. Na ścieżce dźwiękowej czeka już muzyka z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic, a wciąż jeszcze wiele tajemnic wokół serialowego Harry'ego Pottera. Twórcy serialu otwierają powolutku kolejne komnaty. Na początku roku szkolnego otrzymaliśmy nowy zwiastun tego serialowego, magicznego uniwersum i możemy się nieco bardziej rozejrzeć po szkole magii i czarodziejstwa.
1: Welcome to a new year at Hogwarts.
2: Big T, lads! How are we feeling?
3: Mr. Potter, I expect you to work hard.
2: Oh, come on, don't you two read?
0: Pierwszy sezon serialu będzie oczywiście adaptacją książki Harry Potter i Kamień Filozoficzny, a premiera to grudzień tego roku. I twórcy bardzo sprytnie podsycają naszą ciekawość, informując już o obsadzie drugiego sezonu. Ja z przyjemnością powtórzę pierwszy rok w Hogwarcie, tym razem w wersji serialowej. A w RMF Classic już niebawem muzyka Johna Williamsa do filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic, wcześniej spotkanie z Batmanem i piosenką, którą śpiewa Seal w filmie Batman Forever.

0: reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
2: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.

0: Pierwszy taniec z drugiej suity na orkiestrę jazzową Szostakowicza grała w RMF Classic. Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy muzyków prowadził Teodor Kuchar, a to jest premierowy seans kina familijnego. Kino familijne, czyli rodzina na swoim, w kinie, na kanapie, ekran duży, ekran mały, ale też wielkie rodzinne wyjścia. Na przykład na festiwal, na przykład na taki jak ten. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty. 13. już edycja. Obserwuję chyba od początku i bardzo cenię. Jesteśmy z córką coraz starszą uczestniczkami każdej edycji. Jeśli nie znacie, to dyrektorka festiwalu Kamila Tomkiel-Skowrońska w reporterskim skrócie powie wam, co tam znajdziecie.
1: Jak co roku i fabuły, i dokumenty, i animacje, i różne kategorie wiekowe, i różna tematyka. Wybieramy takie filmy, które oprócz tego, że dają wspaniałą rozrywkę albo wspaniałe artystyczne doznania, no to jednak opowiadają o czymś bardzo ważnym. No ale generalnie kino opowiada o relacjach. Myślę, że możemy generalizować. Nie chodzi tylko o kino dla młodej widowni. Kino jest o czymś. Stawia bohatera w kontekście do kogoś i do czegoś, więc z tym oczywiście najbardziej wiążemy te historie. A dalej to już w zależności od sekcji. Program podzielony jest na 16 sekcji, 3 z nich to są sekcje konkursowe, gdzie mamy najwięcej premier, najwięcej świeżych historii. Natomiast proszę zwrócić uwagę, reszta sekcji to są sekcje tematyczne. Podpowiadam, jeśli nie zdążycie Państwo wszystkiego w kinie, to my wciąż mamy odsłonę online, więc można sobie jeszcze wydłużyć festiwal o parę tygodni i nadrobić to, czego się nie zdążyło złapać na kinowym ekranie.
0: Przełóżmy teraz to wszystko na liczby. 16 sekcji bardzo różnorodnych, 175 filmów aktorskich, animowanych, dokumentalnych, premiery, klasyki, warsztaty, dyskusje po seansach. Od 25 września do 4 października festiwal w kinach studyjnych w Warszawie, Wrocławiu, w innych miastach też. Sprawdźcie w swoim mieście. No a potem 8 października festiwal przeniesie się do internetu i będzie dostępny online. To na razie zajaweczka. Program festiwalu i wszystkie atrakcje omówimy sobie szczegółowo w kolejnych spotkaniach pod hasłem Kino Familijne w RMF Classic.
2: Kino Familijne. Filmowy magazyn dla dzieci i rodziców w RMF Classic.

0: reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
2: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
0: Po reklamie.

0: Kultowe produkcje warte przypomnienia.
1: Czy pamiętacie ten głos i to imię? Numer na bis.
2: Architekt numer na bis?
3: Nie, wyszedł. A konkretnie o co chodzi?
1: A konkretnie chodzi o to, że na polskie ekrany powróciła Misja Kleopatra, Asterix i Obelix. Misja Kleopatra, kultowy film do wspólnego, rodzinnego oglądania i zaśmiewania się do łez, wraca po ponad 24 latach. Film miał premierę w 2002 roku. Teraz mamy odświeżoną wersję z oryginalnym, polskim, fenomenalnym dubbingiem.
4: Ja nie architekt, kafle kładę. Każą kłaść, to kładę, nie każą, nie kładę.
5: Asterix wraca. Niesamowita sprawa. Dziwne, nie?
6: Skończycie na czas, a obsypie was złotem.
7: Losy całego wypinku w twoich rękach.
8: A bez pałacu? Nie ma pałacu.
1: Nie było, długo nie było i nagle jest. Misja Kleopatra, Asterix i Obelix w odrestaurowanej wersji 4K z oryginalnym polskim dubbingiem w kinach. A to 4K można też rozwinąć jako kultowa, kapitalna komedia, kino familijne z uśmiechem od ucha do ucha i takie filmowe all inclusive w Egipcie pod piramidami, idealne na jesień i wrzesień. A teraz muzyka, która również pasuje do tej kategorii, idealne na każdą porę, kultowe, familijne, może dla nieco młodszego widza, ale rodzice, pamiętam, moi też świetnie się bawili. Michel Legrand, temat serialu Biały Delfin.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Australijskiego Parku Narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Zapraszam na wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. U Kajali 90 lat później. Moim gościem będzie Arkady Paweł Fiedler, który końcem sierpnia zakończył podróż śladami dziadka Arkadego Adama Fiedlera, autora wiekopomnej książki Ryby śpiewają w Ukajali.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1. Zaraz wracam.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
7: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co byście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
15: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
16: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
17: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluc. Rostkowski.
18: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Po reklamie.

niedziela z RMF Classic, a na finał pierwszego wydania programu Kino Familijne muzyka z filmu Auta. Kultowa animowana seria, muzyka Randy Newman, to wkrótce będzie też piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Free Guy, a teraz druga część koncertu Na róg Telemana, na rogu gra Zbigniew Żuk.

tango z Espanii Isaaca Albeniza. Na gitarach grali Pepe Romero i Celine Romero. A tu RMF Classic, magazyn kino familijne i czas na napisy końcowe. Dziękuję za pierwsze wydanie. Ciąg dalszy nastąpi i nieustannie polecać będziemy rodzinne wyjścia do kina. Przecież za każdym razem, chyba że drugi raz wybierzecie się na ten sam seans, będzie to zupełnie inna wyprawa. A po muzykę filmową, również z familijnych produkcji, zapraszam nieustannie do nas, do RMF Classic. A co dalej z niedzielą na naszej ścieżce dźwiękowej? Już po 16 wraca Jasna Strona Świata i kolejna podróż, którą przygotował dla nas Marek Tomalik. A o 18 wielki powrót po wakacjach listy przebojów muzyki filmowej. I to w duecie czekają na Was Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. A ja czekam jutro w świecie lalki. Ula Urzędowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
0: Po reklamie.
15: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

Dzień dobry, powakacyjnie na stanowisku radiowym Marek Tomalik i Jasna Strona Świata w RMF Classic. Rozpoczynamy 10. sezon. To było prawie 400 spotkań z bliższym i dalszym nam światem. Dziś zapraszam na wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. U Kajali 90 lat później. Moim gościem za chwilę będzie Arkady Paweł Fidler, który końcem sierpnia zakończył podróż śladami dziadka Arkadego Adama Fidlera, autora wiekopomnej książki Ryby śpiewają w Ukajali.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Dzień dobry, Arkady Pawle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Miałeś 9 lat, jak zmarł dziadek. Co zapamiętałeś o niego najmocniej?
2: Dziadka pamiętam. Oczywiście to są pewne epizody, no bo dziadek mieszkał w Poznaniu, ja mieszkałem w Puszczykowie, także na co dzień się nie widzieliśmy. Przyjeżdżał często do Puszczykowa, często to było duże takie wydarzenie, że dziadek przyjeżdża. No i mam kilka takich epizodów w pamięci związane z nim. Na przykład spacer w Rogalinie pod dębami rogalińskimi. Takie miejsce, z którym on był mocno związany, gdzie chodził na spacery ze swoim ojcem. No i później zaszczepił to mojemu tacie, mojej rodzinie te dęby i od lat co jakiś czas udajemy się na te dęby. Jego książki pamiętam z czasów dzieciństwa, o których gdzieś tam opowiadał, które dostawałem i dostawaliśmy właściwie my wnuki od niego przy jakichś tam okazjach z różnymi jego wpisami.
1: Po jasnej stronie świata, jakby ktoś jeszcze nie rozpoznał, Arkady Paweł Fidler, podróżnik, producent filmów podróżniczych, organizator projektu Po Drodze, między innymi Maluchem przez Afrykę czy autem elektrycznym wzdłuż Afryki. A byłeś w Szczawnicy?
2: W Szczawnicy myślę, że byłem, ale nie pamiętam mojej wizyty w Szczawnicy. Nie.
1: 14 lat temu, 24 sierpnia 2012 roku w centrum Szczawnicy, wzdłuż popularnego deptaka i ścieżki rowerowej nad potokiem Grajcarek odsłoniliśmy kamienne głazy dedykowane legendom polskiej podróży. Jednym z pięciu pierwszych wyróżnionych został właśnie Arkady Fidler. To była inicjatywa Klubu Podróżników Trzy Żywioły, który wtedy stanowiłem. Dobrze to pamiętam, bo na otwarciu uczestniczył syn pisarza Marek Fidler, który reprezentował słynny wasz ród i dziękował za upamiętnienie ojca. I to już cały podróżniczy klan Fidlerów, może nie cały, ale jego większa część. Twój dziadek Arkady Adam Fidler odbył ponad 30 podróży po całym globie. Napisał 32 książki przełożone na 23 języki. Przeczytałeś je wszystkie, czy tylko po wielokroć ryby śpiewają w Ukajali?
2: Przez wszystkie lata mojej egzystencji wszystkie one się przewinęły w moim życiu, aczkolwiek nie wszystkie pamiętam, bo niektóre tata mi czytał jako dziecko, więc nie miałem okazji do nich wracać. Ale ryby faktycznie, ryby czytałem kilkukrotnie. I to była pierwsza książka, którą dziadka przeczytałem tak samodzielnie, bez jakiegoś nakazu.
1: No i to są słowa Arkadego Pawła Fidlera, który bardzo niedawno wrócił z wyprawy Ukajali 90 lat później. Tak nazywała się ta wyprawa, która zadziała się w lipcu i sierpniu tego roku. Opowiemy o niej w kolejnych pięciu częściach naszego spotkania. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i wracają wasze ulubione niedzielne programy. Od 10 Artur Andrus prezentuje nowe Niedomówienia. Nowe, bo w tym sezonie jego rozmowy zyskują podtytuł Pamiętniki. Ciekawi was, co się za tym kryje? Od 13 w RMF Classic też nowość. Kino familijne. To popołudniowy magazyn filmowy dla dzieci i rodziców. Przypominamy słynne produkcje tego gatunku. Polecamy filmy do wspólnego, rodzinnego oglądania. O 16 nasz radiowy Indiana Jones i niezmordowany podróżnik. Marek Tomalik pokazuje wam jasną stronę świata. 18 w niedzielę to w RMF Classic magiczna godzina. Wraca nowy sezon jedynej takiej listy w Polsce. Listy przebojów muzyki filmowej. Wasze głosy liczą Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, a wy zawsze możecie na nich liczyć.
2: A krótko po tym, kiedy kończy się lista, na scenę wkraczam ja, Jowita Dziedzic-Golec, i zabieram was do świata czarodziejskich fletów, poławiaczy pereł, cyganerii i strasznych dworów. O 21:00 zaczynamy operową niedzielę.
1: Wracamy po wakacjach. Tęskniliście?
3: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Wygenerowano z AI.

Ważna stała się tu nad Wisłą i ilu wydań obcojęzycznych się doczekała, opowie wnuk autora za kilka chwil po jasnej stronie świata w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Ryby śpiewają w Ukajali. To jest 1935 rok, pierwsze wydanie. Kamiel milowy polskiej literatury podróżniczej, którego ponadczasowość opiera się na głębokim szacunku dla rdzennych mieszkańców Amazonii. Można zaszaleć z takim jej odbiorem?
2: Myślę, że można. Książka, która otworzyła mu świat, dzięki której zaczął zarabiać jako literat. No i faktycznie, książka trochę ponadczasowa, no bo wiele tam zawartych i historii, i opowieści, i opisów, no cały czas poniekąd rezonuje z dzisiejszym światem, dzisiejszą Amazonią, no i też Ukajali. To miałem okazję po trochu obserwować podczas swojej ostatniej podróży.
1: I o tym będziemy zaraz rozmawiać, ale jeszcze o książce. To jest dzieło, które, można powiedzieć, zrewolucjonizowało dotychczasowy kolonialny sposób opisywania tak zwanych egzotycznych dla Europejczyka zakątków świata. Kultowa książka, która przez kolejne dekady otwierała wyobraźnię nie tylko Polaków, została przetłumaczona na ileś tam języków, ale ważnym językiem jest język hiszpański. I premierę tego tłumaczenia zaplanowano na 2020 rok, ale to się nie powiodło.
2: Tak, to tłumaczenie hiszpańskie jakby połączyło mnie na nowo z tą książką i ze światem właściwie Ukajali. No i połączyło mnie z Polakiem mieszkającym w Peru, Mirkiem Reiterem. On się zakochał w tej książce już jako dziecko, czytając ją wielokrotnie, i właściwie wyjechał do Peru, szukając tego świata. Poniekąd znalazł ten świat, no i został w Peru. I marzeniem jego było przetłumaczenie właśnie książki na język hiszpański. W 2023 roku udało się zaprezentować książkę w języku hiszpańskim. I ja trafiłem właściwie na premierę w Limie tej książki. Ta książka została niesamowicie dobrze przyjęta w samym Peru. Wśród różnych czytelników, ale też wśród czytelników pochodzących ze świata akademickiego. I większość z nich wypowiada się o książce pozytywnie, nawet bardzo pozytywnie. Trafiła ona nawet na Uniwersytet w Pucallpie, gdzie została wpisana do kanonu tamtejszych lektur, i tamtejsi studenci studiują tą książkę, no bo ona przedstawia świat, który oczywiście już w części nie istnieje, ale jest zapisem tego świata sprzed 100 lat. Wówczas w Peru tak się nie pisało, o czym wspominałeś wcześniej. Relacje z wypraw Europejczyków były zupełnie inne, a oto dziadek napisał o świecie, który zobaczył, będąc otwarty na ten świat, dotykając jednocześnie tego świata. No i to się bardzo współczesnym Peruwianczykom spodobało. Ta kronika, jeżeli mogę tak to nazwać, sprzed tych ponad 90 lat.
1: 90 lat, sporo czasu, prawie jeden wiek, a w tym roku wyprawa, twoja wyprawa, która znacząco różniła się logistycznie od oryginalnej podróży z lat 1933-34 Arkadego Adama Fidlera, twojego dziadka. O trasie wnuka śladami dziadka porozmawiamy już za chwilę.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tosti muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Natalia Ryba opowie nam, co dobrego grają na festiwalu filmowym w Wenecji. Będę miał dla was zaproszenie na Brasswood Soundtracks i jeszcze sprawdzimy, co zadźwięczy na festiwalu Jazz Łowiec.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ach, co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
9: Po reklamie.

Arkady Adam Fidler zaczynał swoją przygodę z rzeką Ucayali u ujścia Amazonki. Po 90 latach jego wnuk wyprawę śladami dziadka postanowił rozpocząć zupełnie gdzie indziej. Gdzie? Na kolejną rozmowę z Arkadym Pawłem Fidlerem zapraszam już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Arkady Paweł Fidler śladami dziadka Arkadego Adama Fidlera, czyli wyprawa wnuka, ukajali 90 lat później, lipiec i sierpień tegoż 2026 roku. Dziadek zaczynał swoją przygodę z rzeką Ukajali u ujścia Amazonki. Twój start był przy jej źródłach, więc nie dokładnie po śladach. Co cię pociągnęło w górę Andów?
2: No marzyło mi się oczywiście wpłynąć na Amazonkę, tak jak to zrobił dziadek. Moim głównym ograniczeniem jest jakby czas, który mocno mnie ogranicza. Moja wyprawa była znacznie krótsza. No, dziadek spędził wiele miesięcy podróżując. Zatrzymywał się na kilka miesięcy w jednym miejscu, to w drugim miejscu, do czego jeszcze wrócimy. A ja, no jakby będąc ograniczony czasem, chciałem zaczerpnąć trochę Peru. Peru to taka trochę, to był taki rozdział podczas mojej ostatniej wyprawy przez Amerykę Południową, nie do końca zamknięty, ponieważ nie udało mi się dotrzeć w wiele miejsc przez różne perypetie po drodze, więc chciałem do tych miejsc również podczas tej wyprawy dotrzeć, no siłą rzeczy lądem. No ale pomyślałem sobie, że skoro dziadek wpłynął na Amazonkę statkiem, płynął do miasta Manaus, tamtąd kolejnym statkiem już płynął w kierunku górnej Amazonki i rzeki Ukajali. Ja pomyślałem, że może warto dotrzeć do źródeł najpierw i rozpocząć poniekąd z drugiej strony, żeby tą Ukajali, czy ten cały szereg tych rzek tworzących później Amazonkę, domknąć. Dziadek z drugiej strony, wnuk od górnej Ukajali płynie tą samą rzekę. Także zaczęło się u źródeł. Ja nie wnikam, w którym miejscu są dokładnie te źródła. Bazowałem na tym, co mówili mi tamtejsi Peruwiańczycy związani z tym rejonem, gdzie się źródła znajdują tuż obok masywu Mismi. No i stamtąd ruszałem dalej. No i tutaj przyszedł element drogowy, lądowy właściwie tej mojej podróży. Zamykając rozdział z poprzedniej wyprawy maluchem z 2023 roku, pojechałem nad jezioro Titicaca, również mocno związane z moim domem, ponieważ nad jeziorem Titicaca w 1985 roku był mój tata. Trafił do Boliwii, do Tiwanaku, no miejsce kultowe, można powiedzieć. No i tam znajduje się Brama Słońca, z którą no, ja mam taki osobisty związek, ponieważ tata przywiózł materiały, zdjęcia, opisy tej Bramy Słońca właśnie, będąc tam, to wszystko skrzętnie notował i fotografował. No i z pomocą swoich przyjaciół postawił u nas, w naszym muzealnym ogrodzie, Bramę Słońca. Właśnie kopię 1:1 tamtejszej Bramy Słońca. Pamiętam to jako dziecko, jak to było budowane, jak powstawały te rzeźby, jak powstawał Wiracocha na tej Bramy Słońca. Także czułem się mocno z tym związany i bardzo chciałem zawsze to miejsce oryginalne odwiedzić.
1: Na dalszą część trasy zapraszamy za chwilę na kolejne opowieści z trasy Ukajali 90 lat później, a będąc w Puszczykowie, pamiętajcie o puszczykowskiej Bramie Słońca.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Cusco i Machu Picchu są setki powodów, aby je odwiedzić. Prawie wiek temu pojawiły się na trasie autora bestsellera Ryby śpiewają w Ucayali. Co tam odnalazł miesiąc wstecz jego wnuk, dowiemy się już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Ukajali 90 lat później i Arkady Paweł Fiedler. Twoja wyprawa zakończyła się 10 dni temu i z pewnością mocno nią jeszcze żyjesz. No to wróćmy na szlak po części śladami dziadka, który dał nam prawie wiek wcześniej słynną książkę Ryby śpiewają w Ukajali. Cusco i Sacsayhuaman. Arkady Fiedler, dziadek, był tam w 1970, twój tata w 1985 roku. Cusco to obecnie miejsce silnie turystyczne. Byłem tam 20 lat temu, już wtedy takim się mieniło. Jak ty je zastałeś?
2: No, również sporo tam turystów dzisiaj trafia. No ja miałem tą okazję, że byłem właściwie wśród lokalnych Peruwianczyków, Kuskeńczyków, jeżeli tak mogę powiedzieć, więc trochę miałem obraz Cusco z innej perspektywy. Ale może jeszcze napomknę, że do Cusco jechaliśmy drogą, zahaczając o świętą górę Apuchimboya, gdzie na świat przychodzi rzeka Urubamba. Dlaczego mówię o tym? Ponieważ ta Urubamba jeszcze będzie mi towarzyszyć podczas tej podróży. No, miejsce znowu dla mnie ciekawe, bo dziadek był tam w 70 roku, tata w 85 roku. Mam zdjęcia z tych pobytów, no i miałem okazję chodzić ścieżkami dziadka, taty, a nawet sobie zrobić zdjęcie w tym samym miejscu, stanąć dokładnie w tym samym miejscu, w którym stał mój dziadek i tata.
1: Stamtąd niedaleko jest do kolejnego miejsca kultowego dla Peru, Machu Picchu. Dziadek też w 1970 i tata w 85 roku tam byli. Te same podróże, jeszcze bardziej obłożone ruchem turystycznym miejsce, choć teraz wejście jest regulowane przez internet. Trzeba się tylko odpowiednio wcześniej wbić kolejkę. To by się udało, tak?
2: No to jest dosyć problematyczne, bo faktycznie kilka miesięcy wcześniej trzeba rezerwować już miejsce. 5000 osób dziennie odwiedza Machu Picchu, także no sporo jest ludzi. Jak chcecie trochę pobyć w Machu Picchu samemu, no to trzeba trochę poczekać na taką lukę między tymi grupami, które Machu Picchu odwiedzają, ale można jeszcze znaleźć taką chwilę, gdzie faktycznie człowiek po Machu Picchu chodzi samemu, wyobrażając sobie, jak ten świat wygląda. Ciekawe miejsce, pojmuje tam taki swoisty mikroklimat, góra otoczona rzekami, góry porośnięte gęstą roślinnością. No faktycznie to wszystko sprawia, że unikalny taki klimat tam w tym Machu Picchu panuje, potęgując jeszcze te doznania, które się tam ma, obserwując to stare miasto Inków. I właściwie Machu Picchu to był taki ostatni mocny postój drogowy w drodze do rzeki.
1: Właśnie, i teraz już w kolejnej części naszego spotkania porozmawiamy o tej już bardziej wodnej eskapadzie Arkadego Pawła Fiedlera, Ukajali 90 lat później.
0: To jest jasne.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Rzeki Tambo i Urubamba łączą się w Ucayali, a tam, jak tytuł słynnej książki niesie, mają już śpiewać ryby. Na dalszy ciąg przygód wnuka słynnego pisarza Arkadego Adama Fidlera zapraszam po jasnej stronie świata już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Ukajali. 90 lat później rozmawialiśmy wcześniej o ikonach turystycznych Peru, o podróży lądowej, o Cusco i Machu Picchu. Teraz czas na rzeki. Opowiedz, Arkady Pawle, o podróży wzdłuż rzeki Urubamba. Wcześniej ją wspomniałeś.
2: Tak, no rzeka Urubamba właściwie towarzyszyła mi często podczas tej mojej podróży. Nią zaczął się spływ. Drogą trzeba było dojechać do miejscowości Wocheta. No to już tam mocno porośnięta strefa dżunglą, ale jeszcze góry, jeszcze sporo wysokich gór, wysokie przełęcze, które trzeba przejechać. Jest takie przełęczy ponad 4000 metrów, właśnie zjeżdża się wzdłuż rzeki do miejscowości Wocheta, gdzie rzeka Urubamba zaczyna się spływna, gdzie można żeglowna. No i w miejscowości Wocheta, w porcie tamtejszym, wynajmujemy łódź. No i płyniemy w kierunku miasta Atalaya, żegnając się z górami, no i wpływając już na płaskie tereny porośnięte amazońskimi lasami. Pierwszy przystanek w miejscowości Camisea. No to jest taka miejscowość dzisiaj głośna, bo w okolicach Camisei odkryto gaz, więc tam trwa mocna eksploatacja tego rejonu. Nie przypomina on już zupełności tego świata, kiedy był tam mój dziadek, czy świata sprzed 50 lat.

0: Obok Urubamba dopływa do samej Kamisei, obok łącząc się z rzeką Kamisea, w górę tej rzeki, jakieś 70 kilometrów w górę rzeki Kamisea, no, mieszkają już ludzie tak zwani niekontaktowi, czyli ludzie, którzy nie mają związku z cywilizacją i zwykły taki człowiek jak ja, no, nie może tam do nich popłynąć, się z nimi spotkać, ponieważ rząd peruwiański zabrania tych spotkań. Ale tutaj mamy taki kontrast, świat, który jest budowany na gazie, właśnie w tej miejscowości Kamisea, kilkadziesiąt kilometrów dalej żyją ludzie, którzy no zupełnie nie mają nic wspólnego ze współczesną cywilizacją. No dalej Urubamba prowadzi do miejscowości Atalaya. Atalaya leży nad rzeką Tambo. Rzeka Tambo tuż obok Atalai, łącząc się z Urubambą, tworzą właśnie Ucayali. No i to było pierwsze spotkanie z Ucayali, która będzie mi już dalej towarzyszyć przez 1600 kilometrów, aż do momentu, kiedy Ucayali, łącząc się z rzeką Maranion, tworzą Amazonkę.
1: Pamiętam pobyt u Indian Shipibos w wiosce San Francisco, która leży nad starożytnym Ucayali. Pewnego dnia zabrali nas łódką do głównego nurtu obecnego Ucayali. Nie słyszałem śpiewu ryb, ale może nie dość uważnie słuchałem. Moją uwagę przykuli chłopcy łapiący na wędkę piranie. Ale to tak bez efektów dźwiękowych było. Na ostatnie spotkanie z Arkadym Pawłem Fidlerem i San Francisco właśnie. Zapraszam za kilka chwil.
2: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Koniec wakacyjnej listy lektur?
3: Początek powakacyjnej listy lektur.
2: Czyli co czytaliśmy, kiedy nas nie było?
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.

Jak wyglądał strajk na Ukajali i pobyt w San Francisco wśród rdzennego ludu Shipibo? Za chwilę zapraszam na ostatnie już dziś spotkanie z Arkadym Pawłem Fidlerem.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Ukajali 90 lat później i Arkady Paweł Fiedler śladami dziadka Arkadego Adama Fiedlera. Tak, Adama, w lipcu i w sierpniu tego roku. A to jakby przed chwilą było. Jesteśmy z tobą na wodzie i na lądzie.
2: Tak, no rzeka Ukajali doprowadziła mnie do Bolognezji. No kiedyś Kumaria, to jest taka wioska, do której dotarł dziadek właśnie płynąc z Ukajali. Ona kiedyś leżała nad Ukajali. Najpierw było Bolognezji. I tam ciekawe spotkanie z panią burmistrz tego miasta w poszukiwaniu śladów Polaków, ponieważ Kumaria to była swego rodzaju polska kolonia, która istniała przez kilka lat. Miało tam trafić ponad 1000 polskich kolonistów, ostatecznie było ich...
1: Ale nie państwowa kolonia, tylko prywatna.
2: Tak, to była prywatna. W Peru były dwie, jedna była państwowa, właśnie w okolicach Kamisei, druga w okolicach Kumarii, to była prywatna. No i tam dziadek trafił do tego miejsca, żyjąc tam przez kilka miesięcy wśród właśnie Polaków. No ja ruszyłem tam w poszukiwaniach Polaków. Interesowało mnie kilka postaci z jego książki Z ryb śpiewają w Ukajali, jak choćby Dolores. No i okazało się, że burmistrz Bolognezji zna rodzinę Aczeragów, Dolores, i pamięta też Dolores. Mieszkańcy ówcześni Kumarii pamiętają też Polaków. I co ciekawe, to były dobre wspomnienia. Polacy byli dobrze tam odbierani, byli dobrymi patronami, jak się okazało. Na przykład trafiliśmy w samej Kumarii na człowieka, który nazywał się Moskowicz. Okazało się, że jego przodkowie pracowali dla Polaków i oni się nazywali Moskowicz. A rdzenni nie mieli nazwisk, nadawali sobie nazwiska swoich patronów. Stąd żyje dzisiaj lokalny Peruwiańczyk, wywodzący się właśnie z ludu Shipibo o nazwisku Moskowicz.
1: No Shipibo to też wspomniane w poprzedniej części naszego spotkania. Chodzi o taką niewielką wioskę zamieszkaną przez właśnie ludzi Shipibo. Bardzo blisko Pucallpy, to może 10 kilometrów to jest. Co ty tam robiłeś?
2: Wiesz co, no do Pucallpy trafiłem właściwie uciekając przed strajkiem. No i tam wieczorem, gdy dopływamy, dochodzi do nas informacja, że rzeka ma być zamknięta od następnego dnia ze względu na strajk. No i szybko decyzja, żeby ewakuować się. Właśnie trafiłem do rodziny Shipibo, u której spędziliśmy kilka nocy, żyjąc z nimi.
1: Ale wodą dalej jednak dało się popłynąć i Iquitos to był finalny odcinek twojej wyprawy śladami dziadka.
2: Tak, no jeszcze kawał oczywiście rzeki do przepłynięcia.
1: Po tej wyprawie 90 lat później Ukajali. Będzie z tego książka, film?
2: Ryby nie do końca już śpiewają w Ukajali. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć, o co chodzi z tym tytułem, bo jest pewien rodzaj, gatunek sumów, który wydaje dźwięki, ale tytuł bardziej przedstawia ten świat, ten odgłos puszczy, która właściwie ona cały czas śpiewa, czy dzień, czy noc śpiewa. Myślę o książce, chciałbym napisać książkę. Priorytetem dla mnie jest jednak film.
1: No to w tej pracy życzę wytrwałości. Przypomnę, naszym gościem był Arkady Paweł Fiedler, podróżnik, producent filmów podróżniczych, organizator projektu Po Drodze. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję też za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: To była Jasna Strona Świata.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Niedzielny wieczór, minęła godzina 18. Dobry wieczór, po wakacyjnej przerwie wraca lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To notowanie numer 556, jednocześnie początek muzycznego sezonu.
1: A początek rzeczywiście nowy, bo od dziś spotykamy się przy tym mikrofonie we dwoje. Tytus Hołdys, dobry wieczór.
0: Jadwiga Polus, przed nami 20 najlepszych utworów tego tygodnia. 4 debiuty w pierwszej dziesiątce i to nas bardzo cieszy, Tytus, prawda? A także wielkie powroty i całkiem spore wolty.
1: Zaczynamy tradycyjnie od miejsca 20, a was już teraz prosimy, piszcie do nas, komentujcie i głosujcie. W końcu ta lista od początku należy przede wszystkim do was. Dziś na 20 miejscu wyjątkowo efektowny powrót jeszcze przed wakacjami. Ta muzyka z filmu F1 znajdowała się w poczekalni dziś. Hans Zimmer dodaje gazu i wraca do listy od razu do pierwszej dwudziestki.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 20.

0: Muzyka zbudowana trochę jak bolid, przyznasz, Tytus. Bardzo precyzyjnie obok kompozytora i orkiestry pojawiają się znakomici soliści, współtwórcy tego soundtracku, gitarzyści Govan Henson, basista Garcia Herreros i wspaniała wiolonczelistka, zresztą znana słuchaczom RMF Classic z Festiwalu Muzyki Filmowej, Tina Guo. Jest i perkusista Marco Mineman, to współtwórcy soundtracku, a orkiestrę prowadził Gavin Greenaway. Zimmer połączył więc bardzo symfoniczny rozmach z rockową energią, no i rytmem, który jakoś wspaniale podkręca atmosferę toru wyścigowego. Ja czułam się jak w czasie wyścigu. To Hans Zimmer i F1, wasz numer 20.
1: 556. wydanie listy przebojów muzyki filmowej w radiu RMF Classic. Wracamy do was po wakacjach. Przed nami już teraz miejsce 19 i pierwsza dzisiejsza nowość, która mnie osobiście bardzo cieszy, bowiem jest to kompozycja Michaela Giacchino, który też wraca do listy, ale wraca również do świata Spider-Mana, Suit New Day. Ta kompozycja została wydana jako singiel jeszcze przed premierą całego albumu. Jest to ponad 6-minutowa suita podsumowująca ten muzyczny język nowej części filmowej serii. Michael Giacchino sam przyznawał, tworząc tę właśnie ścieżkę dźwiękową, że chciał ją troszkę okroić z tego wielkiego brzmienia znanego właśnie z poprzednich swoich ilustracji, bowiem ta historia jest zdecydowanie bardziej intymna. Michael Giacchino zna w końcu Petera Parkera doskonale. Ten temat wchodzi z poczekalni na miejsce 19.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 19.

0: Michael Giacchino. Jestem zakochany w tej suicie. Michael Giacchino doskonale opowiada nam historię Petera Parkera, tym razem w nowej odsłonie przygód Spidermana. A przed nami już teraz miejsce 18, z tego co widzę.
1: Tak. Wszystko się zgadza. Miejsce 18, Tytus. Co przed nami?
0: Jest to muzyka z gry, która bardzo dobrze pokazuje, jak niewiele dzieli dziś świat kina od świata gier. Właśnie pod tym muzycznym tytułem kryje się Blood Upon the Snow. Jest to kompozycja Bera McCreary oraz Hoziera. McCreary opowiadał, że punktem wyjścia do tekstu tego utworu stała się relacja głównych bohaterów gry, Kratosa i Atreusa, ojca i syna, przedstawionych tutaj symbolicznie jako niedźwiedź i wilk. Ja przyznaję, że byłem kiedyś na koncercie Bera McCreary i było to bardzo ciekawe wydarzenie. Bardzo głośne to na pewno.
1: Tak, i zresztą wspaniale budowane dramaturgicznie. Co ciekawe, sesja nagraniowa z Hozierem była też ostatnim dniem nagrań całego soundtracku Ragnaroka. No a później obaj artyści wykonali ten utwór także podczas The Game Awards i echa tego wykonania nie cichną w sieci do dziś i właściwie to nagranie trafiło w moje ręce, no i postanowiłam się z wami nim podzielić. I to jest debiut na miejscu 18. Wysłuchacie pierwszego po wakacjach wydania Listy Przebojów Muzyki Filmowej RMF Classic.
2: Lista Przebojów Muzyki Filmowej RMF Classic. Miejsce 18.

0: Hozier jak zawsze hipnotyzuje swoim głosem. No przyznacie, że to piękna, symboliczna opowieść waszymi głosami. W pierwszym po wakacjach notowaniu 556 plasuje się na miejscu 18. Bear McCreary, Hozier, Blood Upon the Snow, God of War, Ragnarok. To gra wideo, ale kochamy gry wideo, Tytus, prawda?
1: Kochamy i słuchamy. Zresztą nasi słuchacze nie dość, że lubią Hoziera, to lubią też muzykę z gier, o czym sądzę, że dzisiaj się jeszcze w tym 556 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej, choć właśnie chyba już nie tylko, przekonamy.
0: A przed wami miejsce 17, które pozostaje bez zmian po przerwie wakacyjnej, niezmiennie na miejscu 17 tym razem. Awatar Jamesa Hornera. Ja odświeżyłam sobie, Tytusie, wyobraź sobie Awatara w czasie długiej podróży samolotem. Obejrzałam w te wakacje ponownie. Jestem właściwie niezmiennie pod wielkim wrażeniem tego, co Horner dokonał do tych wyjątkowych obrazów reżysera. No i cieszę się, że waszymi głosami to w tym notowaniu miejsce 17. James Cameron miał takie wyjątkową misję, by Horner stworzył nie tylko rozpoznawalną melodię do tej serii, ale także całe muzyczne brzmienie świata Pandory, świata, które brzmi znajomo, ale jednak nie do końca ziemsko, i to chyba mu się bardzo dobrze udało.
1: To mu się na pewno udało. Ja nie ukrywam, że może nie leciałem w długą, daleką podróż samolotem tak jak ty, natomiast w minione wakacje odwiedziłem jeden z takich tematycznych parków rozrywki i tam w takim jednym pomieszczeniu w lesie można było usłyszeć właśnie dźwięki z Awatara, muzykę Jamesa Hornera. Nie ukrywam, od razu się przeniosłem na Pandorę i coś czuję, że teraz i nasi słuchacze radia RMF Classic na Pandorę zawitają, bo ta muzyka przenosi w inny świat.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 17.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: 556 wydaniem Listy Przebojów Muzyki Filmowej. Jest to pierwsze wydanie powakacyjne. To wydanie pełne nowości, także od strony tej realizacyjnej. Słyszymy się bowiem z wami dziś wspólnie z Jadwigą Polus. Ja w Warszawie, Jadwiga w Krakowie, radio czyni magiczne rzeczy.
1: Tak, to prawdziwy cud. Dziękujemy wam bardzo gorąco za obecność po drugiej stronie radioodbiorników. Liczymy na was, że będzie was coraz więcej. Wciąż możecie pisać do nas w każdej muzycznej sprawie na adres jadwiga.polus@rmfclassic.pl i na adres Tytusa. Rzecz jasna, do waszej dyspozycji jest także adres lista@rmfclassic.pl. Dajcie znać, jak mija wam czas z Listą Przebojów Muzyki Filmowej RMF Classic. To nasze pierwsze wydanie. No i miejsce kolejne, Tytus.
0: Miejsce kolejne i pierwszy dziś tak znaczący spadek. Spadek, który mnie osobiście smuci, dlatego że jest to muzyka, do której bardzo lubię powracać. Jest to muzyka Abla Korzeniowskiego z filmu Samotny mężczyzna, kompozycja Stillness of the Mind.
1: Tak, kompozytor opowiadał kilkakrotnie o tworzeniu muzyki, tworzeniu tej partytury. Samotny mężczyzna właściwie opiera się na jednym temacie, który stopniowo rozwija się wraz z bohaterem, w którego wcielił się wspaniale Colin Firth. Pełną formę natomiast osiąga dopiero pod koniec filmu. Mówię o tej muzycznej stronie i właściwie to się wszystko potwierdza, bo kiedy próbowaliśmy wybrać temat, to każdy niby podobny do drugiego, ale jednak inny i trzeba było dobrze wybrać, by też chwycił was za serce. Stillness of the Mind. Dlaczego spokój umysłu? Właśnie w ten sposób kompozytor zaznaczył moment na tej partyturze, moment wewnętrznej przemiany filmowego George'a. I to wasz numer 16 w aktualnym notowaniu 556.

0: Miejsce 15. I jedna z najbardziej oczekiwanych nowości letniego sezonu i chyba już na zawsze ten film i ta muzyka kojarzyć się będzie z latem 2026. Ludwig Göransson i Odyseja w RMF Classic.
1: Ja nie ukrywam, że jest to jedna z tych ścieżek, na które najbardziej czekałem. Jestem wielkim fanem twórczości Ludwiga Göranssona. Tak, młody artysta, a już na koncie 3 Oscary. Czy będzie 4? To pytanie już możemy sobie zadawać. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pojawiają się takie delikatne, bym to powiedział, jęki zawodu związane z tą ścieżką. Natomiast mnie ta muzyka przenosi do tamtej historii, przenosi mnie w tamten świat. Jest takie jedno określenie, takie jedno słowo, które gdzieś tam ze mną bardzo mocno rezonuje, jeśli chodzi o tę konkretną ilustrację Ludwiga Göranssona, i tym słowem jest lament. Lament, który pojawia się, kiedy słyszymy te głosy, bo są to głosy takiej zagubionej podróży faktycznie, tego, że gdzieś tam każdy z nas może gdzieś trafić w miejsce, z którego nie może się wydostać i nie może trafić do domu i szuka jakiegokolwiek drogowskazu. I czasem te głosy nam wskazują właściwy kierunek, a czasem wskazują ten kierunek mniej właściwy.
0: No właśnie, to jest pięknie ułożony soundtrack, który w odniesieniu do opowieści Homera, no, tworzy taką właśnie mapę podróży, bo przecież wśród tytułów na tym soundtracku jest i Itaka, bardzo ciekawie skomponowana, wyjątkowo brzmiąca, jest Penelopa, temat cyklopy, temat syreny, Hades. Wybraliśmy dla was właśnie ten, Chasing the Escaping Sun. Tytus, powiesz, dlaczego właśnie ten?
1: On się znajduje na samym końcu drogi Odyseusza i też zawiera w zasadzie wszystkie najważniejsze, te drobne fragmenty całej ścieżki. Tutaj mamy do czynienia z takim narastającym tematem, kompozycją, która spina wszystkie wątki z tej jakże niezwykłej drogi. Drogi, w którą mógł wyruszyć w taki konkretny sposób chyba tylko i wyłącznie Christopher Nolan. Mam gorącą nadzieję, że jeszcze nie raz z tą kompozycją w liście przebojów muzyki filmowej Radia RMF Classic się spotkamy, ale to już oczywiście zależy tylko i wyłącznie od waszych głosów. www.rmfclassic.pl, pod stroną lista, tam wszystkie przygotowane przez nas propozycje. Czekamy również na wasze podpowiedzi. Może chcielibyście jakiś konkretny utwór w liście usłyszeć. lista@rmfclassic.pl to nasz adres mailowy.
0: A już teraz miejsce 14. Powracamy do Vanilla Sky. To jest film, w którym ukazała się piosenka z lat 70. Bardzo lubiany i popularny utwór Petera Gabriela.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 14.

0: Bardzo się cieszę, że ten utwór zyskał drugie życie, a w zasadzie już nawet nie drugie, tylko ente życie w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Peter Gabriel, jego Salisbury Hill, to jest soundtrack filmu Vanilla Sky. Tutaj taka drobna ciekawostka. W filmie Vanilla Sky jest scena z opustoszałym Times Square w Nowym Jorku i proszę sobie wyobrazić, żeby zamknąć właśnie ten segment, nowojorski, wielki, bardzo ważny segment, o godzinie 8 rano trzeba zapłacić było ponad $1 milion na dosłownie kilkanaście minut, żeby nakręcić taką, a nie inną scenę, no ale ta scena jest już na stałe z tym filmem Vanilla Sky związana. To oczywiście produkcja w reżysera Camerona Crowe'a i jakże udana rola Toma Cruise'a. Już niebawem Toma Cruise'a w innej dramatycznej roli zobaczymy. Film The Digger, Alejandro González Iñárritu reżyserem tej produkcji. Zwiastun zapowiada nam kawał bardzo dziwnego kina. Ja oczywiście trzymam kciuki i trzymam kciuki także za muzykę do tego filmu. Kto wie, może i w liście się ona pojawi.
1: Byłoby bardzo miło. Ten Times Square, opustoszały Times Square, to trochę jak ze snu, prawda? No albo tylko w filmie. Takie rzeczy tylko w kinie.
0: Słuchajcie. Chyba, że ktoś jest bardzo bogaty i może wykupić na przykład Madison Square Garden, aby wziąć tam ślub. To też jest możliwe.
1: No, tak, tak, tak. To właśnie takie niespodzianki czasami dzieją się poza naszymi oczami. Mamy awans, awans z 19 na miejsce 13. Szczęśliwe, awans o 6 miejsc. Przed wami muzyka z udziałem Nicka Cave'a. Bardzo ciekawa historia powstania tego utworu. Tytus, opowiedz proszę.
0: Tak, kompozytor filmu Bryce Dessner wysłał Nickowi Cave'owi fragment swojej muzyki, który wyobrażał sobie przy finale. Cave odpowiedział własną melodią i tekstem, a później wspólnie oni rozbudowali to nagranie. Nagranie jakże piękne i też jest to piosenka nominowana w tym roku do Oscara. Nie ukrywam, że kiedy dodawaliśmy ten utwór, to zastanawiałem się, czy zyska sympatię naszych słuchaczy, a proszę bardzo, ta sympatia jak najbardziej jest, bo wiem, te sny o pociągach cały czas po torach listy przebojów muzyki filmowej się toczą. Raz szybciej, raz wolniej, ale z nami są.
1: Tak, i myślę, że to za każdym razem jest bardzo miła podróż. Train Dreams pojawia się przy napisach końcowych. Jest taką piękną muzyczną refleksją do tego, co widzimy w filmie, do wszystkich perypetii głównego bohatera. Posłuchaj na wasze miejsce 13.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 13.

0: słyszę ten utwór.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
0: Słyszę dziś ten utwór po raz pierwszy od wakacji, a wakacje były dla mnie przełomowe, ponieważ na świat przyszła moja córeczka i nie ukrywam, że biorąc pod uwagę historię, którą opowiada ten film, to konkretne nagranie dziś bardzo mocno ze mną rezonowało. Mam też nadzieję, że trafiło w wasze serca. Czekamy na wasze głosy www.rmfclassic.pl, zakładka lista. Ale lista przebojów muzyki filmowej Radia RMF Classic to jest tak niesamowity program, że z jednej strony właśnie spotykamy się z tak liryczną, delikatną, wzruszającą kompozycją jak piosenka tytułowa z filmu Train Dreams Nicka Cave'a, zaś z drugiej zderzamy się a to z gorącymi Włochami, a to z jakimś innym naprawdę szalonym i niebezpiecznym wakacyjnym miejscem. To jest właśnie muzyka z produkcji, która potrafi zaskoczyć, ale w zupełnie inny sposób. Taki właśnie bym powiedział bardziej nawet drapieżny, również pod względem samej kompozycji.
2: Tak, tak, on jakoś tak się wpija pod skórę, chciałabym rzec dosłownie. Z 6 na 12, więc spadek muzyki do serialu Biały Lotos, bo o nim tytuł tak enigmatycznie opowiadał, sezon 3. Enlightenment, to jest tytuł tematu, który wybraliście aktualnie na miejsce 12. No, Cristobal Tapia jeszcze przed premierą zapowiadał, że skoro akcja przenosi się do Tajlandii, no to chcę skomponować muzykę w stronę duchowości, filozofii wschodu. Mnie zawsze bardzo ciekawią takie eksperymenty, choć uważam, że po Tandunie i przyczajonym tygrysie to chyba nikt już nie zrobi nic lepszego. No i właśnie kierując się na wschód, miał nawet zestaw 36 tajskich gongów, wyobraź sobie. No i tak właśnie stworzył wspaniałą partyturę do Białego Lotosu.
0: Ja miałem okazję z Cristobalem Tapią de Virem, bądź też de Verem, dlatego że on ma holenderskie korzenie i podobno kiedy ktoś właśnie w taki sposób wymawia jego nazwisko, to się uśmiecha. Miałem okazję rozmawiać przed Festiwalem Muzyki Filmowej w tym roku w Krakowie. Rozmawialiśmy online i to mogę zdradzić, że kiedy widziałem go na ekranie komputera, to za nim widziałem ogromny las. Las przypominający właśnie ten las z filmu Train Dreams. Więc proszę bardzo, takie połączenia światów, choć muzycznie jest to jednak zupełnie inna propozycja.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 12.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
4: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
4: A która w gondoli?
2: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
2: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Budujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Force Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Force Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
1: Po reklamie.

0: Ten serial zaskakuje. Jak widać, Radio RMF Classic też potrafi zaskoczyć. My tutaj z Jadwigą Polus jesteśmy rozdzieleni, a jednak jesteśmy, proszę bardzo, razem. Ja w Warszawie, Jadwiga w Krakowie, a wysłuchacie 556 wydania Listy Przebojów Muzyki Filmowej, jedynej takiej listy przebojów w Polsce, ponieważ to właśnie wy decydujecie, jak ta lista brzmi. A brzmi chociażby w ten sposób. To była piosenka Daydream in Blue. Jest to soundtrack drugiego sezonu serialu Rozdzielenie. Wielki hit od Apple TV Plus. 27 nominacji do nagród Emmy otrzymała ta produkcja w zeszłym roku. Ciągle czekamy na kontynuację, na sezon trzeci, sezon też i czwarty. No i w końcu dobra wiadomość, możemy odetchnąć z ulgą. Główny nasz aktor tej produkcji, czyli Adam Scott, potwierdził, że zdjęcia do sezonu trzeciego rozpoczną się niebawem. Jak powiedział, zawsze staramy się skrócić czas pomiędzy sezonami, ale ważniejsze jest dla nas to, żeby serial był świetny, a nie po prostu gotowy jak najszybciej, ale zdecydowanie planujemy wypuścić trzeci sezon wcześniej niż poprzednio, kiedy przerwa trwała aż 3 lata. To było zdecydowanie za długo. Czekamy na trzeci sezon Rozdzielenia. Czekamy też na kolejny utwór w liście przebojów muzyki filmowej.
1: A przed wami pierwsza dziesiątka, tytuł ogłaszamy. Pierwsza dziesiątka przed wami w notowaniu 556, pierwszym notowaniu po wakacjach, w którym witamy się wspólnie z Tytusem Hołdysem i mam nadzieję w takim towarzystwie, w waszym towarzystwie, no właśnie, słuchać najpiękniejszej dwudziestki w czasie kolejnych zestawień LPMF-u. A przed wami miejsce dziesiąte, w którym usłyszycie, jak Daniel Pemberton wspaniale łączy gitarę Briana Maya z orkiestrą i chórem. Partytura nagrywana m.in. w Abbey Road i Air Studios w Londynie. No i co więcej, Eternia, o której mowa, dotarła do trzeciego miejsca zestawienia amerykańskiej listy Hard Rock Digital Song Sales, a więc no, ma sporą popularność. A dziś na liście wasze miejsce dziesiąte.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce dziesiąte.

0: Jeśli lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic doczeka się kiedyś wideo podcastu, to będzie naprawdę niesamowite doświadczenie. Sądzę też i dla was, drodzy słuchacze, ponieważ my z Jadwigą Polus bardzo przeżywamy niektóre utwory muzyczne i to jest właśnie przykład takiego utworu, który nie pozostawia nas w fotelu, że tak powiem, w stanie takim spokojnym, tylko
1: spoczynkowym. Absolutnie.
0: Szalejemy. Tak. Brian May i kompozytor Daniel Pemberton, utwór Eternia, soundtrack filmu Władcy Wszechświata, a dodam jeszcze, że nie jest to jedyna kompozycja Daniela Pembertona, na którą w liście możecie oddawać głosy, bowiem w poczekalni znajduje się jeszcze kapitalna ścieżka dźwiękowa do filmu Projekt Hail Mary. Jestem przekonany, że Daniel Pemberton właśnie za tę akurat pracę otrzyma w przyszłym roku oscarową nominację, choć nie ukrywam, że uwielbiam wracać do tej właśnie oprawy, która przed momentem na naszej antenie wybrzmiała. To były,
1: nie mam wątpliwości,
0: powiem, Władcy Wszechświata.
1: Tak, nie mam wątpliwości, że gra w twoim sercu mocno, a ja się też dałam porwać i, no i liczymy, że wy po drugiej stronie, drodzy słuchacze, też korzystacie z takich momentów, kiedy można trochę dać się porwać najpiękniejszej muzyce filmowej. Na to liczymy. Jest i miejsce dziewiąte, najwyższy czas, byście usłyszeli jedną z najbardziej przejmujących partytur Mika Giacchino i myślę, że trzeba mieć dużo odwagi, by wejść do Gotham, które posiada przecież bardzo mocną muzyczną tożsamość i jednocześnie napisać coś własnego.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce dziewiąte.

0: Po raz drugi dziś w liście przebojów muzyki filmowej Radio RMF Classic muzyka Hansa Zimmera. Tym razem miejsce 8 i 4 nowość w pierwszej 20. Wracamy do filmowego świata Interstellar, choć jest to inna kompozycja, na którą od tego sezonu listy przebojów możecie oddawać swoje jakże cenne głosy. Jest to utwór Mountains.
1: Tak, Zimmer i Christopher Nolan budowali cały score wokół organów piszczałkowych i jest mnóstwo dokumentów, filmowych dokumentów na ten temat. Rzeczywiście organy odżyły i powróciły na wielki ekran w pięknym stylu. Chyba potem nie udało się to nikomu więcej, a my z ogromnym sentymentem powracamy do tego brzmienia bardzo monumentalnego, które w sposób wyjątkowy podkreśla scenę pejzażu skutego lodem, a przede wszystkim brzmi to jakoś tak bardzo znajomo. No właśnie, Mountains ilustruje coś naprawdę wyjątkowego, jakąś czasoprzestrzeń trudną do określenia. Tytus, mam nadzieję, że kolejny tytuł, który przed nami, również budzi w tobie takie emocje.
0: Budzi we mnie emocje i jest w samym tym tytule coś, co ma związek z muzyką do Interstellar, bowiem ten obraz, ta ścieżka Hansa Zimmera także kręci się wokół czasu.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 7.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
6: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla Ciebie.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: Łódki, kompozycja To The Wilder, śpiewa Woodkid. Jest to soundtrack gry Death Stranding, część druga. I dziś w tym 556 notowaniu listy przebojów muzyki filmowej ta właśnie kompozycja, ten właśnie przepiękny, tak rosnący bezustannie utwór zajmuje miejsce szóste. Jest to awans z miejsca 10. Troszkę czasu musiało upłynąć, zanim ta kompozycja zaskarbiła sobie wasze głosy, ale jak już to zrobiła, to jest z nami cały czas w liście. Zobaczymy, czy usłyszymy ją też pewnego dnia na podium.
1: Oj, bardzo bym sobie tego życzyła, Tytusto, bo to naprawdę zgrany duet i Woodkid, i Hideo Kojima, japoński projektant gier. Naprawdę wspaniale współpracują ze sobą, podobnie myślą o muzyce. Jeden jest nie tylko muzykiem, ale także reżyserem wideoklipów. No i proszę, wspaniałe porozumienie artystyczne i mamy takie oto efekty. No to dobrze, otwieramy pierwszą piątkę, Tytus, już najwyższy czas. Minęła 19.30, lista mniej więcej do godziny 20. I tak, co tydzień słuchacie notowania 556, pierwsze po wakacjach i to w powiększonym składzie z Tytusem, który się do was uśmiecha teraz bardzo sympatycznie. A ja zapowiem, że na miejscu piątym The Test Driving Toothless, a więc wasz ukochany John Powell. Jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych, smoczych motywów.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce piąte.

0: Piękna muzyka, Joe Hisaishi, kompozycja The Return, film anime Spirited Away w krainie bogów, oczywiście w reżyserii Hayao Miyazakiego. A tak się składa, że Joe Hisaishi ostatnio bardzo często koncertuje i pobił kilka rekordów. Jego seria koncertów w Tokyo Dome to jest naprawdę coś niesamowitego. Ponad 133 tysiące sprzedanych biletów na koncerty z muzyką tylko i wyłącznie Joe Hisaishi. Z kolei 3 dni w Hollywood Bowl, to oczywiście Kalifornia, ponad 45 tysięcy sprzedanych biletów. A jeśli chcielibyście Joe Hisaishiego usłyszeć sami na żywo w Europie, to spieszę donieść, że 2 koncerty już niebawem na początku października w Amsterdamie. Joe Hisaishi będzie sam dyrygował orkiestrą. Warto jest się wybrać, bo jest to naprawdę wyjątkowy głos w świecie muzyki filmowej.
1: I już nie mogę się doczekać właściwie. Myślałam, że będzie troszeczkę bliżej, ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, wiernych fanów muzyki filmowej wybiera się na ten koncert, no to będziemy uradowani, jeśli usłyszymy relacje z tego koncertu. Dajcie znać, jeśli jedziecie na koncert Hisaishiego, no to będziemy czekać z niecierpliwością na wasze wrażenia po tym koncercie. No i miejsce 3 otwieramy, podium. Szybciutko zleciało, prawda, Tytus? Podium i jeden z największych awansów dzisiejszego wieczoru, z 9 na 3. Lumière. No właśnie, Lorient Testard zdradził bardzo ciekawą historię tego utworu. Był jednym z właściwie pierwszych napisanych do gry i właśnie tę muzykę jako pierwszą wysłał Alice Du Port-Percier. No i tym sposobem zaprosił ją do współpracy.
0: Jest to kompozycja, bez której sobie teraz trudno wyobrazić listę przebojów muzykę filmową. Bardzo polubiliście ten utwór. Jeśli chcecie, aby dalej był z nami tak wysoko, to głosujcie www.rmfclassic.pl, podstrona lista.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 3.

0: L'Orient est star i Alice Dupont, Persie, utwór Lumière z gry Clair Obscur, Ekspedycja 33, wasze miejsce trzecie. No jesteśmy już na podium LPMF-u i wracamy do was już za chwilę.
1: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluce Rostkowski.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Muzyka, przy której bardzo łatwo jest się rozmarzyć. Zmiana na szczycie. Ostatnie przedwakacyjne notowanie to było właśnie wasze miejsce pierwsze dzisiaj. Cinema Paradiso, Ennio Morricone na miejscu drugim. Magiczna kompozycja, która tak pięknie nam też wspomina to, że za nami już lato i zaczyna się powolutku jesień.
1: No tak, ale z listą każdy niedzielny wieczór na pewno będzie najlepszym wspomnieniem tego lata i będziemy towarzyszyć wam w kolejnych coraz ciemniejszych wieczorach. One już coraz szybciej zapadają. Pewnie też to już zauważyliście. Możecie na nas liczyć, możecie liczyć na najlepszą muzykę filmową. Pamiętajcie, kolejne notowania to wasze muzyczne wybory. No i bardzo gorąco zachęcamy was do tego, by głosować, by pisać do nas w muzycznych sprawach i ukochanej muzyce filmowej. Do waszej dyspozycji pozostaje adres lista@rmfclassic.pl. No i tak właśnie dobrnęliśmy do końca 556 notowania, pierwszego zestawienia po wakacjach i pierwszego w nowej formule na cztery ręce, i to pomiędzy Krakowem i Warszawą. No i możecie liczyć na takie towarzystwo w kolejnych notowaniach. Dziękujemy bardzo gorąco za ostatnie dwie godziny. Wspaniałego wieczoru, no i do usłyszenia. Tytus, prawda? Za tydzień w RMF tak Classic. Jadwiga Polus.
0: Tytus Hołdys.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce pierwsze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Po reklamie.
7: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w Twoim salonie.

0: trakcie koncertów noworocznych wiedeńskich filharmoników bardzo rzadko rozbrzmiewają utwory kompozytorek i to był taki wyjątkowy moment. Florence Price i filharmonicy wiedeńscy w jej tęczowym walcu prowadził Janik Nezet-Segal. Tu RMF Classic wieczorową porą. Dochodzi 20:30, a to oznacza, że właśnie już za chwilę będziecie mogli wysłuchać kolejnego premierowego odcinka Lalki Bolesława Prusa, tę wyjątkową powieść przed kinową premierą. Czytamy dla Was przez cały wrzesień, codziennie, od poniedziałku do niedzieli, dwukrotnie o 20:30 i 13:30 każdego dnia. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Do sklepu weszło jeszcze parę osób, do których niechętnie zwrócił się Mraczewski, powoli wiążąc paczki. Panna Izabela zwolna podsunęła się tuż do kantorka, za którym siedział Wokulski. Była bardzo blada. Zdawało się, że widok tego człowieka wywiera na nią wpływ magnetyczny. Czy mówię z panem Wokulskim? Wokulski powstał z krzesła i odparł obojętnie. Jestem do usług. Wszakże to pan kupił nasz serwis i srebra, mówiła zdławionym głosem. Ja, pani. Zapewne pan sprzeda te przedmioty? W tym celu je kupiłem. Rumieniec panny Izabeli wzmocnił się. Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? Pytała dalej. Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granicą. Tam dadzą mi wyższą cenę, dodał spostrzegłszy w jej oczach zapytanie. Pan spodziewa się dużo zyskać? Dlatego, ażeby zyskać, kupiłem. A gdyby mój ojciec, namyśliwszy się, chciał odkupić te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem. Rozumie się, z doliczeniem procentu w stosunku 6-8 od 100 rocznie. I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku? Dlaczegoż to? Przerwała mu z pośpiechem. Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienia, rzekła panna Izabela, widząc, że jej towarzyszka już kończy rachunki. Gdy lokaj zabrał paczki i panie zajęły miejsca w powozie, panna Florentyna odezwała się tonem wyrzutu. Mówiłaś z tym człowiekiem, Belu? Tak, i nie żałuję tego. Panie milcząc wróciły do domu. Panna Izabela cały dzień była rozdrażniona. Po wyjściu panny Izabeli ze sklepu Wokulski wziął się znowu do rachunków i bez błędu zsumował dwie duże kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał się i dziwił się temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po całorocznej gorączce i tęsknocie przerywanej wybuchami szału, skąd naraz ta obojętność? Śmiać mu się chciało i ze spojrzeń panny Izabeli wysyłanych pod adresem pięknego młodzieńca i z własnych przywidzeń, które dziś tak nagle go opuściły. Wtem drgnął. Usłyszał imię panny Izabeli i spostrzegł, że w sklepie nie ma nikogo z gości. No, ale dzisiaj toś się pan nie ukrywał ze swoimi amorami, mówił ze smutnym uśmiechem Klejn do Mraczewskiego. Ale, bo jak ona na mnie patrzyła, to ach, westchnął Mraczewski, jedną rękę kładąc na piersi, drugą podkręcając wąsika. Jestem pewien, mówił, że za parę dni otrzymam wonny bilecik. Słowo honoru daję, że nie znam kobiety, która by na mnie tak piekielne robiła wrażenie. No, ale bo też i ona lgnie do mnie. Wokulski złożył księgę, zwolna podniósł się z fotelu i sięgnąwszy po kapelusz stojący na kantorku, skierował się ku drzwiom. Czuł brak oddechu i jakby rozsadzanie czaszki.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Natalia Ryba opowie nam, co dobrego grają na festiwalu filmowym w Wenecji. Będę miał dla was zaproszenie na Brasswood Soundtracks i jeszcze sprawdzimy, co zadźwięczy na festiwalu Jazz Łowiec.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Cała orkiestra w twoim fotelu.

0: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
1: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam w operowej niedzieli RMF Classic. Dziś przypada rocznica śmierci Luciana Pavarottiego. Pavarotti zmarł 6 września 2007 roku w Modenie, w której się również urodził. Od śmierci króla wysokiego C, jak nazywano Pavarottiego, minęło już 19 lat, ale smutek po jego odejściu wśród melomanów jest nadal. Wracamy do jego nagrań i bez rocznicowych powodów, ale w ten weekend rzeczywiście szczególnie nie może zabraknąć tego niezapomnianego głosu, którego nie da się pomylić z żadnym innym. I zapewne w październiku, kiedy będzie rocznica urodzin Pavarottiego, też tradycyjnie już sięgnę po któreś z jego wspaniałych nagrań. Nagrań, których na szczęście jest naprawdę wiele. Dziś pomyślałam, że przypomnę taki nietypowy krążek, bo 6 lat temu pojawił się bardzo ciekawy dokument o Pavarottim, wyreżyserowany przez Rona Howarda. I równocześnie ukazał się wtedy też soundtrack do tego filmu, zawierający nagrania, które oczywiście doskonale znamy, ale w przypadku Pavarottiego to nie ma znaczenia, bo przecież wciąż chcemy tych nagrań słuchać i pewnie nigdy nam się nie znudzą. Tak jak opowiadanie o tym niezwykłym artyście i nietuzinkowym człowieku. W młodości wielki entuzjasta futbolu o wybitnych zdolnościach matematycznych występował na scenach czołowych teatrów operowych świata. W latach 90. często koncertował na stadionach, w parkach, w Londynie, w Nowym Jorku, pod wieżą Eiffla w Paryżu, z Placido Domingo i José Carrerasem, na słynnym koncercie trzech tenorów w Rzymie na przykład, wszędzie gromadząc niezliczone tłumy słuchaczy. Ogromną popularność zdobył w dużej mierze dzięki transmisjom telewizyjnym. Wielokrotnie współpracował z gwiazdami muzyki rozrywkowej. Nagrał wiele płyt i sfilmowanych oper. Sprzedał w ciągu swojej kariery ponad 100 milionów płyt. Był rozpoznawalny nawet dla ludzi, którzy nie mieli specjalnie pojęcia o operze. Jego nagrania wciąż cieszą się niesłabnącym powodzeniem i sięgają po nie nie tylko znawcy operowej materii. Kto widział wspomniany dokument o Pavarottim, wie, że właśnie tego fenomenu on dotyczy. Fenomenu tenora zwykłych ludzi, jak nazywano Pavarottiego, ponieważ łączył w sobie osobowość geniusza i celebrytę. I wykorzystywał swoje talenty, aby szerzyć dobrą nowinę, że opera może być rozrywką dającą radość wszystkim miłośnikom muzyki. Dogłębny i szczery portret życia, kariery i dziedzictwa pozostawionego przez ikonę sceny muzycznej. Wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli tego dokumentu, świetnie zresztą wyreżyserowanego przez Rona Howarda, gorąco polecam, żeby go zobaczyli. Dziś posłuchamy natomiast ścieżki do tego obrazu, która jest oczywiście zbiorem najwspanialszych wykonań Pavarottiego, od Nessun Dorma z opery Turandot Pucciniego czy Vestila Giubba z Pajaców Loncavallo po Miss Sarajevo, nagranie zarejestrowane podczas słynnego, charytatywnego koncertu dla dzieci w Bośni. Dokładna lista wszystkich nagrań oczywiście tradycyjnie do wglądu na naszej stronie internetowej, zakładka Operowa Niedziela. Polecam. A już teraz niech anteną RMF Classic zawładnie niezapomniany król wysokiego C, Luciano Pavarotti.

0: To była muzyka ze ścieżki dźwiękowej do filmu dokumentalnego Pavarotti Rona Howarda, która jest oczywiście zbiorem najwspanialszych wykonań Pavarottiego. Jeśli ktoś chce wrócić do któregoś tytułu, sprawdzić szczegóły tego albumu, to wszystko jest oczywiście jak zawsze na naszej stronie internetowej w zakładce Operowa Niedziela. Jowita Dziedzic-Golec, dziękuję za wspólne słuchanie muzyki i życzę dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Operowa Niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Natalia Ryba opowie nam, co dobrego grają na festiwalu filmowym w Wenecji. Będę miał dla was zaproszenie na Brasswood Soundtracks i jeszcze sprawdzimy, co zadźwięczy na festiwalu Jazzłowiec.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Koniec wakacyjnej listy lektur?
3: Początek powakacyjnej listy lektur.
2: Czyli co czytaliśmy, kiedy nas nie było?
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Natalia Ryba opowie nam, co dobrego grają na festiwalu filmowym w Wenecji. Będę miał dla was zaproszenie na Brasswood Soundtracks i jeszcze sprawdzimy, co zadźwięczy na festiwalu Jazz Łowiec.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Jestem pewien, że ch*** na mnie mają. Nic mnie to nie obchodzi, parsknął Noa. Szkoda. Watcher znów przywdział na twarz ten przerażający wielbłądzi grymas. Bo coś mi się wydaje, że siedzimy do tej samej sprawy. Czyli do jakiej? Watcher rozparł się zadowolony, że Noa wreszcie połknął haczyk. Sięgnął pod materac. Wyjął dwa papierosy, a potem draskę i pudełko zapałek. Podniósł jeden z papierosów do oczu Noa. Chcesz? Młody mężczyzna poczuł natychmiast wielki głód nikotynowy. Tu chyba nie wolno. Szepnął. Spojrzał na ciemny sufit. Pewnie mają czujki. A pierdolić to. Roześmiał się Watcher i włożył oba papierosy do ust, zapalił, a potem jednego z nich podał Noa, który tylko chwilę powstrzymywał wstręt i chciwie się zaciągnął.
2: Powiem ci coś, bo czuję, że grzeszna z ciebie dziecinka i ktoś tam na górze się myli. Jak wyjdziesz, zadbasz o to, żeby i mnie jeden papuga wyciągnął. Załatwisz to?
1: Dlaczego sam do niego nie zadzwonisz? Warknął Noa. Masz prawo do rozmowy z adwokatem.
2: Bo nie chcę dzwonić, głupku. Uciął facet. Pasuje ci taki układ?
1: Skąd wiesz, że mnie puszczą? W głosie Noa pobrzmiewała nadzieja.
2: Podsłuchałem na spacerniaku, że ta dziewczyna się obudziła i że zdaje na twoją korzyść. Dziś albo jutro będzie oficjalnie wyzwana. Lekarze wcześniej nie chcieli puścić jej ze szpitala, a może i prorok trzymacie tak w razie czego, żeby media zatkać.
1: Prorok? Powtórzył Noa całkiem skołowany.
2: Prokurator, synku,
1: wyjaśnił nagle zniecierpliwiony Watcher.
2: Słowem, mają kłopot co z tobą zrobić, ale wcześniej czy później ominą cię te wczasy. Więc jak? Sztama? Znajdziesz mojego człowieka? Piasek się nazywa.
1: Noa wgapiał się w starego aresztanta i próbował go rozgryźć. Podejrzewał, że to lipna legenda, która może go pogrążyć, ale był też zaintrygowany. Śmiało wyciągnął dłonie, tamten mocno ją uścisnął. Miał wielkie, zaskakująco gładkie dłonie. Z pewnością przed zatrzymaniem nie pracował fizycznie. Może i mówił prawdę, że prowadzi na Pradze skup złota i zegarków. Jaki sekret chcesz mi sprzedać? Drążył podcaster. I dlaczego mówisz mi to dopiero teraz?
2: Musiałem cię sprawdzić, czy jesteś podstawiony. No wiesz.
1: No a w innych okolicznościach by się roześmiał, bo myślał o oczy, że to samo. Ale nic nie powiedział, bo tamten obrócił się w stronę drzwi, a potem pochylił się tak blisko, aż Noa czuł nie tylko jego zgniły oddech, ale też zapach potu i dawno niepranych ciuchów.
2: Jakiś czas temu do mojego lombardu przyszedł klient z garścią złota.
1: Zaczął świszczącym szeptem Watcher.
2: Drobne łańcuszki, radzieckie pierścionki z syntetycznymi rubinami i duża brosza z turmalinem. Skupuję czasem złoty złom, ale to były rzeczy naprawdę mało wartościowe. Nie chciałem płacić tyle, ile ten gość oczekiwał, ale moją uwagę zwrócił jego Rolex.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.